Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

kilka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy,

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Są oni nazywani książętami apostołów. Przez ich wstawiennictwo w tej mszy świętej, w której uczestniczymy, miłosierdziu Bożemu, polecam zmarłego świętej pamięci Stanisława Kołtuna w 46. rocznicę jego śmierci, prosząc dla niego o łaskę życia wiecznego z Bogiem w niebie. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który zbudowałeś Kościół na wierze apostołów Piotra i Pawła, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś obiecanym Mesjaszem i Odkupicielem, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś Synem Boga Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości, uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba brata Jana, gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów po czterech żołnierzy, każdy zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepaść się i włóż sandały, powiedział mu anioł. Gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi.

będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech

braciom, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszystkich.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek,

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdrożsi, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwała jej na rozłąki. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary uszczegłem. Na ostatek odłożono mi wieniec sprawiedliwości, który mi owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pierwszym mojej obronie nikt mi nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybaw mnie, Panie, od wszelkiego złego czynu i ocal mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza

albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła niesie ze sobą wielkie bogactwo treści. Aż trudno się zdecydować, na co zwrócić dziś szczególną uwagę. Moi drodzy siostry i bracia, zgromadzeni w naszej radomskiej katedrze, także łączący się z nami na modlitwie za pośrednictwem Radia Plus, za chwilę będziemy składali wyznanie naszej wiary. Wypowiemy wspólnie słowa: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Patronowie dnia dzisiejszego, święty Piotr i święty Paweł, są filarami Kościoła. Oni bardzo mocno swoim życiem wiary, swoją odpowiedzią na powołanie, ale i swoimi upadkami, trudnościami i zmaganiami pokazują nam tę prawdę, że Kościół jest święty mimo grzeszności ludzi. Kościół jest święty, bo swoją świętość bierze od Boga. Na każdej Eucharystii powtarzamy te słowa: święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. Pan Bóg zaprasza, powołuje do wspólnoty Kościoła ludzi, którzy, i my sami tego doświadczamy, niestety grzeszą. Zapierają się Jezusa jak Piotr, prześladują Jezusa jak Paweł, czasami nie ufają Bogu, nie są Mu posłuszni, nie wierzą Mu, jak ja i ty, siostro i bracie. Kiedy Jezus patrzy na nasze niewierności, to nie mówi tak jak mędrce współczesnego świata: zaakceptuj siebie, bądź taki, jaki jesteś, nie zmieniaj się. Ale z troską i nadzieją woła: nawracajcie się, odpuszczają się twoje grzechy. Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. To zaproszenie przyjęli święty Piotr, święty Paweł i tylu innych świętych. Drodzy siostry i bracia, bardzo łatwo jest nam narzekać na grzeszność innych ludzi. Dobrze, że marzymy i tęsknimy za świętością naszych bliźnich. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy my sami, każdy z nas osobiście, przy współpracy z Bożą łaską, tę świętość osiągnął. Amen. Wierzę w jednego Boga,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przyzywając orędownictwa świętych apostołów Piotra i Pawła, Bogu Wszechmogącemu przedstawiajmy nasze ufne prośby. Aby chrześcijanie wszystkich wyznań, podejmując wysiłek modlitwy o jedność oraz przezwyciężając wszelkie podziały, stali się żywym świadkiem Ewangelii, Ciebie prosimy. Aby papież Leon XIV, wsparty w pracy apostolskiej wstawiennictwem świętych apostołów, niestrudzenie prowadził lud Boży ścieżkami wiary, Ciebie prosimy. Aby prześladowani i dyskryminowani nie ulegali zniechęceniu ani załamaniu, lecz umacniali się w cierpliwości, wytrwałości i męstwie, Ciebie prosimy. Aby korzystający z wypoczynku wakacyjnego przez podziwianie i kontemplowanie świata stworzonego zbliżali się do Boga, Stwórcy i Odkupiciela, Ciebie prosimy. Aby zmarli z naszych rodzin, zmarły świętej pamięci Stanisław Kołtun, polecany w tej Eucharystii, po trudach swojego ziemskiego pielgrzymowania mogli cieszyć się wiecznym odpoczynkiem w Królestwie Zbawionych, Ciebie prosimy. Abyśmy my wszyscy zgromadzeni w naszej świątyni i łączący się na modlitwie za pośrednictwem mediów potrafili w każdym miejscu i czasie odważnie wyznawać wiarę oraz potwierdzać ją uczynkami miłości. Ciebie prosimy. Tobie Wszechmogący Boże zawierzamy nasze radości i nadzieje, trudy i doświadczenia. Prosimy Cię, wejrzyj na nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami, zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Ponad 3000 osób jest rannych, informują władze i podkreślają, że akcja ratownicza wciąż trwa. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do podwójnego trzęsienia ziemi doszło w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia są w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Uwaga pasażerowie, w związku z upałami spore utrudnienia na kolei. PKP Intercity odwołały 21 zaplanowanych na dziś pociągów. To m.in. na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź czy Poznań-Zakopane. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na uwagę zasługuje wynik pierwszego seta. Argentyńczycy wygrali go 50-48. A to najdłuższy set, jaki rozegrano w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstw.
1: Magda Kliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom, a zaczynam od tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze wojewódzkiej 737. Przed godziną 18 w miejscowości Augustów w powiecie radomskim doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na prostym odcinku drogi 25-letni kierujący samochodem marki Opel z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał do przydrożnego rowu i dachował. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła 21-letnia pasażerka. Kierujący był trzeźwy. Z ogólnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności przy tak wysokich temperaturach. A pomoc dla Wenezueli popłynie także z diecezji radomskiej. Apeluje o to biskup Marek Solarczyk. W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do duszpasterzy oraz wiernych diecezji z prośbą o modlitwę w intencji ofiar trzęsienia ziemi. Jednocześnie zachęca do udzielenia wsparcia finansowego. W związku z tym we wszystkich parafiach diecezji przeprowadzona będzie zbiórka do puszek. Akcja w niedzielę, 5 lipca. Upały nie odpuszczają. Medycy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego apelują o ostrożność. Ewa Skwierczyńska, pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego.
2: Przede wszystkim zaplanować spacery do godziny 10 i potem dopiero po godzinie 17. Proszę nie zapominać o pojeniu dzieci najlepiej wodą. Unikaniu niestety napojów schłodzonych, bo wtedy więcej wody potrzebujemy.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. 27 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę w Radiu Plus Bananarama i Venus, a teraz Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Proszę, jak miło można rozpocząć nowy dzień, a ba, nawet tydzień.

0: Nasze polskie najlepsze są, każdy o tym wie, ba, nawet cały świat prawie, że, no ale Unia to już na pewno. Polska ma powód do dumy, nasz kraj był w zeszłym roku drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej, a 10 na świecie, wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, jeśli chodzi o Europę, no i wszyscy już chyba wiedzą, że truskawki polskie najlepsze, z bitą śmietaną albo z cukrem, jak to lubi, chociaż są tacy, którzy po prostu sauté, bez niczego, tylko wodą oblane, umyte i prosto z krzaczka też czasem się zdarza, że lubimy po nie sięgnąć. A jest taki turniej tenisowy, który słynie z truskawek. Odmiana El Santa się nazywa. I można właśnie tymi truskawkami się podczas tego turnieju rozkoszować. Oprócz oczywiście gry swoich ulubionych tenisistów. Zawsze się zastanawiam, bo przecież Wimbledon to wszyscy na biało. I te truskawki. Ostatnio założyłam w piątek białą koszulę i co? Zachciało mi się chłodnika. I jak to się skończyło? Lepiej nie pytajcie. Jeśli chodzi o turniej na Wimbledonie, to on się dopiero zaczyna. Mamy w związku z tym wspaniałą, nie lada gratkę, mam nadzieję, dla wszystkich fanów, nie tylko tenisa, bo będzie można wygrać i rakietę tenisową, i przyjazd do Warszawy, i trening, który poprowadzę osobiście. Mam taką przyjemność i bardzo się na to spotkanie cieszę. No ale przede wszystkim zachęcać was będziemy do tego, żeby się ruszać. Napiszcie nam o tym, jak się ruszacie. Ba, zróbcie zdjęcie ze swoją ulubioną aktywnością fizyczną i wyślijcie zgłoszenie do nas na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Warto działać, warto się ruszać, warto nam o tym opowiedzieć na antenie Radia Plus i wysłać zdjęcie. Za 17 minut 7, za chwilę Opus, Life is Life, będzie też Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12. www.kowalczyk.eu.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Po reklamie.

0: Every Time We Touch to Meg Reilly na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 7. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski jak zwykle wszystko nam opowie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 70 lat temu, 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu władze komunistyczne użyły wojska do stłumienia robotniczych protestów. W konsekwencji zginęło 79 osób, rannych zostało ponad 600. Tego dnia w roku 1886 w Luksemburgu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, premier Francji, uważany za jednego ze założycieli Unii Europejskiej. Piotr i Paweł są wymieniani jednym tchem, dlatego trudno się dziwić, że i w kalendarzu występują razem. Ten pierwszy przed spotkaniem z mistrzem nazywał się Szymon i mieszkał w Kafarnaum. Zresztą potem prawdopodobnie u niego mieszkał Jezus, gdy opuścił Nazaret. Biblia wspomina o Piotrze 150 razy i to także świadczy o jego wyjątkowej pozycji w Kościele. To on w końcu został pierwszym papieżem, bo trafił z Palestyny do Rzymu i za Nerona został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Nad jego grobem zaś stoi Bazylika Watykańska. Rzym także był miejscem śmierci świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan. Potem jednak z taką samą gorliwością nawracał mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy, pisał listy i jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich. Kościół już od końca III wieku czci obu apostołów wspólnie, widząc w nich znak jedności mimo różnorodności. Święty Piotr ze znakiem kluczy przypomina o władzy i odpowiedzialności pasterza. Święty Paweł przedstawiany jest z mieczem, wskazuje na charyzmat, Słowo Boże i odwagę głoszenia prawdy.

0: Kaszano Runaway w Radio Plus, za dwie minuty będzie siódma. Poniedziałek, mamy 29 dzień czerwca i to się nie zmienia, ale zmieni się właśnie, świat się zmienia. Co się dzieje wokół nas, sprawdzimy już teraz w wiadomościach na antenie Radia Plus i prognozie pogody.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Polskę nawiedziły ekstremalne upały, są ofiary śmiertelne. Putin odrzuca propozycję zakończenia wojny, chce zająć 4 regiony Ukrainy. Policjanci rozpoczęli akcję Bezpieczne Wakacje, więcej patroli na drogach. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne żniwo upalnej pogody. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 63-latka, która opalała się na plaży. A w podwarszawskich Markach zmarł jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie trójkąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
1: A wczoraj padł historyczny rekord. W Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś znów w wielu regionach rtęć na termometrach będzie zbliżać się do tych wartości. Są też alerty przed burzami. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Prezydent Rosji podkreślał wczoraj, że Moskwa będzie kontynuować realizację swojego celu. Jest nim całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Właśnie tam w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach. 4 z nich zginęły w obwodzie zaporowskim.
3: Nastąpił wybuch.
1: Jeden, drugi, wszystko się posypało, wszystko spowiła mgła i wszyscy wpadli w panikę. Zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żerandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście udało się nam przeżyć. Nic poważnego nikomu się nie stało. Mówi mieszkanka jednego z uszkodzonych domów. Wojsko ostrzega o poranku przed kolejnym możliwym atakiem dronów. Policjanci ruszyli z akcją Bezpieczne Wakacje. W całym kraju przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować. I kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą.
1: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
5: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
6: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
5: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
7: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
5: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
1: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia.

0: Dziś kolejny upalny dzień. Już o poranku termometry pokazują 26 stopni. W ciągu dnia, uwaga, 38. Słonecznie przy niewielkim zachmurzeniu. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Wiatr słaby południowo-zachodni. Burze mogą pojawić się jutro już w Końskich, w Opocznie i Radomiu. Pojutrze. A przysłowie na dziś, gdy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii i otwarcie nowego tygodnia. Radio Plus. Roxette już teraz i Must Have Me Love, a za chwilę Abba Waterloo.

0: A Bywaterloo na antenie Radia Plus 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Upał taki, że i krokodyl musi wejść na chwilę się gdzieś schłodzić. Pomyślała pewna mieszkanka Katowic, kiedy wybrała się z psem na spacer, bo zauważyła w okolicach stawu Maroko bodajże, takie miejsce jest? Tak, staw Maroko. Tam zobaczyła groźnego drapieżnika, te zęby miał i w ogóle się nawet ruszał, więc natychmiast zadzwoniła po straż miejską. Pies jakoś nie był zainteresowany, to dziwne. W każdym razie pani ostrzegła, straż przyjechała, sprawdziła, okazało się to gumowa zabawka. Chyba jakaś taka realistyczna dosyć była. No i to nie sztuczna inteligencja wymyśliła, tylko człowiek zrobił takiego krokodyla, co wystraszył inną panią. No, tak to czasem bywa, ale lepiej być ostrożnym, jak coś zauważymy, a niech straż przyjedzie i niech sprawdzi. My to lepiej nie podchodźmy, bo a nóż byłby prawdziwy. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, gdy 13 minut po godzinie 7 pojawi się m.in. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Będzie też Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Co chciałem powiedzieć? Żeby się nawadniać. O, tak chciałem powiedzieć, bo jak człowiek odwodniony, to różne rzeczy widzi. Może nie do końca prawdziwe.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnej

0: relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

O, chłodne usta to jest coś na wagę złota w te upały. Serce lubi uniesienia nie tylko miłosne, ale również i ruch. I o tym w tym tygodniu wam przypominamy. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Napiszcie nam, jak się ruszacie, a właściwie wyślijcie nam zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności fizycznych. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Widzę już troszkę zdjęć. Proszę o kolejne, bo po godzinie 8 taki zestaw do badmintona do zdobycia, a nagroda główna to 1000 zł na wydatki kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszamy na lekcję tenisa i rakieta tenisowa też dla was w wielkim finale. Warto powalczyć o takie nagrody, warto się ruszać i nam to udowodnić za pomocą zdjęcia. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Warto takie zgłoszenie wysłać. Na pewno macie jakieś zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności, czy to rolki, czy to spacery, czy to rowery i tak dalej, i tak dalej. Może kajaki, może jakieś inne, zupełnie inne pomysły też. 24 minuty po godzinie 7. Teraz Tina Turner, Foreign Affair na antenie Radia Plus.

0: Reklama.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus Radio.
7: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Przed godziną piątą pociąg relacji Lichkow-Gdynia Główna potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią 201 z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna i Bydgoszcz-Bielawe. W Europie padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż czterech polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką Mananchayą Savankią. O 14 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirrą Andrijewą. To spotkanie o 18, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.
0: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Mieszkańcy Opoczna od dziś bez ciepłej wody w kranach. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej przypomina o dorocznej przerwie technologicznej. Rozpocznie się ona już dziś i potrwa do piątku, 3 lipca. W tym czasie Zakład Energetyki przeprowadzi niezbędne prace konserwacyjne i remontowe. Również od dziś nie będzie można korzystać z basenu w Opocznie. Tu przerwa konserwacyjna potrwa do 10 lipca. Na ulicy Godowskiej w Radomiu powstanie nowy chodnik. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.
8: Zgodnie z dokumentacją projektową, nowy chodnik powstanie po północnej stronie ulicy. Jego łączna długość to ponad 730 metrów. Wyłoniony w przetargu wykonawca wykona roboty związane z budową chodnika, a także przebuduje oświetlenie uliczne. Dodatkowo jego zadanie będzie regulacja studni kanalizacyjnych i hydrotechnicznych, zasób oraz renowacja zieleńców.
0: Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 9 lipca. Od momentu podpisania umowy wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 3 miesiące.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: Uwaga, dziś kolejny upalny dzień. Już o poranku 26,7 stopni na termometrze, w ciągu dnia 38. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Kto rano wstaje? Poranek z
3: Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilę u nas Elvis Presley i teraz Sandra Maria Magdalena. Przypominamy, poniedziałek mamy, to 29 dzień czerwca.

0: Elvis Presley, Always on My Mind na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. W Europie padają rekordy temperatur, padły również i w Polsce. Nowy rekord wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, to w Słubicach zanotowano taką temperaturę. No dobrze, no to trzeba się gdzieś schować, schronić. Pamiętajcie też o naszych mniejszych braciach, jak to się mówi, czyli wystawcie miskę z wodą tam, gdzie się tylko da, i dla mróweczki, i dla pszczółeczki, i dla ptaszka, i dla kotka, i dla pieska, i tak dalej, oni też tego potrzebują, więc warto o tym pamiętać, jeśli macie gdzieś tam przydomowy ogródek, czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej. Przed blokiem mieszkalnym trudno, ale to też taka micha często się pojawia na trawie, gdzieś tam w zacienionym miejscu, i to jest świetny pomysł. A my, dorośli, no chowamy się w jakichś takich miejscach, gdzie rzeczywiście chłodek jakiś można poczuć, choć odrobinę tego chłodu, a może taki jakiś stary zamek. W Niemczech na niemieckim rynku nieruchomości pojawiła się taka niewiele jaka oferta. Otóż do kupienia jest niewielki zamek położony w hamburskiej dolinie rzeki Alster. Obiekt jest kopią innego, większego zamku, wykonaną 1:4, czyli nieduży ten zameczek. Powierzchnia użytkowa całkiem spora, ale taka do zamieszkania to tylko 70 metrów kwadratowych. No, taki trochę większy apartament. Jest sala rycerska. No właśnie, jest to miejsce, gdzie dosyć często kiedyś organizowano różne fajne imprezy, między innymi wesela i tak dalej, wydarzenia kulturalne. No i można kupić, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce mieszkać właśnie w takim miejscu. Ciekawa oferta. Europe za chwilę, Final Countdown, będzie też Edyta Geppert i Kocham Cię Życia. My wybieramy się w podróż, mniejszą lub większą, a przede wszystkim proszę Was o to, żebyście wysyłali zgłoszenia na nasz nowy konkurs, w którym mnóstwo wspaniałych nagród do wygrania, o tym jeszcze przypomnę za chwilę. Strona internetowa www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. No pokaż, no.
1: Reklama.
2: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl. Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
3: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
2: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Zdałeś maturę i nie wiesz, co

dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

kocham cię życie, kochamy życie, oczywiście, że tak, kochamy się ruszać i właśnie o tym będziemy opowiadać przez najbliższy tydzień, bo mamy dla was wspaniałą nagrodę główną, ale także nagrody w ciągu tego tygodnia też fantastyczne. Chodzi nam o akcję Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, wyślijcie zdjęcie z waszej ulubionej aktywności sportowej. Do zdobycia kiki, nie kiki, co ja mówię, rakietki, paletki do badmintona. Nagroda główna to 1000 zł na kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszam na kort, pokażę backhand, forehand, serwis, volej do siatki, wszystko pokażę, co się tylko da. Taka wspaniała nagroda na was czeka w ciągu całego tygodnia w Radio Plus, nasza akcja. A pierwsze rakietki do badmintona powędrują do was już po godzinie 8, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione zdjęcie sportowe, wyślijcie koniecznie już teraz w naszym formularzu zgłoszeniowym. Zachęcam, zapraszam nie tylko do brania udziału w konkursie, ale oczywiście do aktywności. Oczywiście przy takich upałach jak teraz, no to muszą to być aktywności takie bardzo minimalistyczne, trochę wiatru we włosach i już jest dobrze. Za 5,5 minuty 8, za chwilę na antenie Radia Plus Cock Robin, When Your Heart Is Weak. No właśnie, dzisiaj o 11 gram. W takim upale nie będzie łatwo. Ale i tenisiści w Londynie nie mają łatwo. Dzisiaj polski dzień również na trawiastych kortach Wimbledonu, o czym będziemy mówić na antenie Radia Plus na pewno dzisiaj całkiem, całkiem sporo, trzymając mocno kciuki za polskich reprezentantów. Cock Robin, When Your Heart Is Weak, już teraz.

0: When Your Heart Is Weak, Cock Robin w Radiu Plus za 2 minuty, 8 czas na wiadomości, te najnowsze i prognozę pogody już teraz w Warszawie. 8 jeszcze nie ma, a na termometrach 28 stopni Celsjusza.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Spiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Strażacy walczą ze skutkami wichur. Trąba powietrzna powaliła drzewa w Lubuskiem. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, jest komentarz szefa MON-u. Powiemy też o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Ma przenieść się za ocean. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi, to w Lubuskiem po wieczornych burzach. Zwłaszcza północno-wschodniej części województwa są bardzo duże szkody, między innymi w rejonie Skwierzyna, także w Strzelcach Krajeńskich. W Świniarach uszkodzone zostały 3 dachy, natomiast na drodze między Skwierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa.
2: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań, kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Niebezpiecznie było też m.in. w Wielkopolsce i w Warmińsko-Mazurskiem, a dziś znów upały i burze, możliwe niemal w całym kraju. Polsko-amerykański projekt coraz bliżej. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
3: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
1: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MON-u wskazał Poznań i Wrocław. Jeszcze tylko do jutra będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione. Można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie. A dzisiaj, mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
1: W obecnym kształcie program ma obowiązywać tylko do 30 czerwca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów, ale od oficjalnej informacji mają dzielić nas już tylko godzinę. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
5: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego Romano napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Media brytyjskie podają, że Lewandowski wkrótce przejdzie badania medyczne. Przegląd sportowy ustalił z kolei, że polski napastnik będzie zarabiał niecałe $20 milionów za sezon. Otrzyma również procent ze sprzedaży klubowych koszulek, a linia kosmetyków jego żony ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych.
1: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS mógłby zadebiutować 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps.

0: Dziś cały czas ostrzegamy przed upałami. To kolejny upalny dzień. Już teraz 28 stopni na termometrach. W ciągu dnia o 10 więcej. 38 przy niewielkim zachmurzeniu. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Wiatr słaby południowo-zachodni. W naszym regionie opady deszczu synoptycy przewidują jutro w Opocznie i Radomiu, a w Końskich pojawią się już burze.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8 w poniedziałek 29 czerwca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilą nas Cher, Believe, teraz Dave Stewart i Candid Dulfer. Lily was here.

0: Cherry Believe, 13 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Pokaż, jak się ruszasz. Kamil nam pokazał zdjęcie. Dzień dobry, Kamilu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A co to za maleństwo na rękach?
1: A, to jest mój synek, Krzysiu.
0: Jedyna pociecha jak na razie?
1: Nie, nie, jeszcze mam starszą córeczkę.
0: Aha, i też zabierasz ją na wędrówki?
1: Tak, tak, tak. Nawet teraz w ten weekend wziąłem ją pod namiot w góry.
0: Super.
1: Pierwsza taka wyprawa.
0: Jak się podobało?
1: No, powiem szczerze, że bardzo. Spodziewałem się, że będzie gdzieś chciała uciekać do mamy, a tutaj wkręciła się na całego w taką zabawę.
0: A te grzybki w ręku, jeden grzybek, to rozumiem, że nie z tej wycieczki akurat.
1: Nie, to z kolejnej wycieczki, ale to właśnie z młodszym synkiem. Tutaj wybraliśmy się.
0: O. Na

0: spacer.
1: Na spacer, tak. Może to nie był jakiś bardzo wymagający trekking, ale poszliśmy trochę tutaj w Beskidy.
2: No właśnie, napisałeś, że...
1: A przy szlaku właśnie rosły te grzyby, które załączyłem, więc jak już były, to oczywiście pozbieraliśmy.
2: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No to co, stawiamy na trekking głównie, tak? Jeśli chodzi o twoją aktywność fizyczną.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność, szczególnie jeśli chodzi o, jakieś wschody słońca, to... Bardzo wszystkim gorąco polecam. Co prawda teraz w lecie trochę trzeba wcześniej wstać, żeby taki wschód zaliczyć.
2: Tak, chyba przed czwartą nawet.
1: Ale wszelkie tutaj niedogodności, widoki rekompensują, gwarantuję.
2: No dobrze, dla ciebie na razie mamy rakietki do badmintona. Będzie okazja pewnie podbijać nieraz z pociechami, poruszać się troszeczkę na jakiejś fajnej łączce. No i oczywiście przypominam, w wielkim finale wycieczka do Warszawy, trening tenisowy, rakieta tenisowa do zdobycia i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Dziękuję za to spotkanie, gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
2: Udanego dnia życzę, a was, drodzy słuchacze, zachęcam, zajrzyjcie się na stronę naszą www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. Kwadrans po 8 w Radio Plus.
3: Reklama.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Buongiorno!
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom.

26 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. O, to jest niezła aktywność sportowa. Skok przez płotki. Do tego zdarzenia doszło w Kanadzie. Otóż pewien miś, niedźwiedź, Baribal postanowił zajrzeć do jednego z ogródków. Przeskoczył przez płot. Chyba miał zamiar poskakać trochę na trampolinie, ale wtem raptem nagle przegonił go kot. Podczas gdy wszyscy domownicy zamknęli się w domu, kot wkroczył na podwórko i powiedział: co mi tu będzie, jakie wielkie biegało. Miś spanikowany przez płot musiał przeskoczyć i uciekł z tego podwórka w popłochu. Zdjęcie trafiło do sieci. No i kot stał się bohaterem nie tylko domu, ale całej Kanady. Za chwilę na antenie Radia Plus Bengals Manic Monday już teraz. Poniedziałek mamy, ale czy to jest zły poniedziałek? Absolutnie nie. Nowe otwarcie, nowy tydzień, a za chwilę będzie i nowy miesiąc. 27 minut po 8 w Radiu Plus.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek incydent z kolumną rządową. Wczoraj w Poznaniu niewiele zabrakło, by motocyklista zderzył się z samochodem, w którym jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednoślad przewrócił się na asfalt. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna z dróg startowych już naprawiona, to na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej wykryto tam spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. Przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Uderzenie służby w gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Skarb państwa miał stracić ponad 5 milionów złotych. W sumie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 9 osób. Usłyszeli już zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Wydarzenia m.in. w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. To z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Planetoid. Został ustanowiony przez ONZ, by popularyzować wiedzę na ich temat. Z tej okazji w wielu polskich miastach są organizowane spotkania astronomiczne.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Dziś w Radomiu jedna z najważniejszych sesji w roku. W porządku obrad debata nad raportem o stanie miasta za poprzedni rok oraz głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Rada rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok. Podczas sesji będą procedowane uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie, utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu, a także spraw związanych z oświatą i zdrowiem. To było wyjątkowe, bo ostatnie zakończenie roku w szkole podstawowej w Kraśnicy pod Opocznem. Placówka od września zostanie zlikwidowana, a uczniowie naukę rozpoczną w innych podstawówkach. Dokąd pójdą?
3: Do Dęby, tam autobusu nie było. Dezimbowa mama powiedziała, że nie pójdę i powiedziała, że do Bukowca pójdę.
4: Do Bukowca. Duża szkoła, duża hala, z całą klasą idę do Bukowca, no i tak wyszło.
5: Dezimbowa. No wspólna decyzja z rodzicami, koleżanka też idzie.
6: Co, będzie fajnie w tym Dezimbowie?
5: Mam nadzieję, że tak.
2: Szkoła w Kraśnicy jest najmniejszą szkołą podstawową w gminie Opoczno. Będzie zamknięta ze względów ekonomicznych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Uważajmy, dziś kolejny bardzo upalny dzień. Na termometrach zobaczymy 38 stopni. Należy unikać miejsc nasłonecznionych i pić dużo wody. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, za 27 minut, godzina 9, za chwilę w Radiu Plus. O nie, nie, znowu o pogodzie. No dobrze, Anna Jurksztowicz. A teraz Animals i House of the Rising Sun.

0: Anna Jusztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. Za 18 minut, godzina 9. Cały czas obserwujemy stan pogody i przewidywania synoptyków na dzisiejszy dzień. Gdzieniegdzie nawałnice, gdzieniegdzie dużo, dużo słońca, nadal żar się z nieba leje. To na chwilę wybieramy się do Paryża. Otóż wyobraźcie sobie, każdego roku około 20 turystów trafia do paryskich szpitali z powodu szoku i rozżalenia po zobaczeniu Paryża w rzeczywistości. To tak zwany syndrom paryski. Przytrafia się on głównie Japończykom, bo karmieni są tymi romantycznymi wizjami, że to miasto miłości i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają na miejsce i no, aż do szpitala muszą trafić w szoku, nie mogą wyjść. No, w sumie miasto jak miasto, no. Ale szok kulturowy podobno Japończyków bardzo mocno w Paryżu chwyta. Za chwilę na naszej antenie Laid Back, Sunshine Reggae. No, zdecydowanie wybieramy takie rejony, gdzie mniej betonu, więcej troszeczkę słońca, może nawet i piasku rozgrzanego, jakaś palma albo cokolwiek, co rzuca się cień. A potem Smokey Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus w poniedziałkowy poranek.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12, www.kowalczyk.eu. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zdałeś maturę i nie wiesz co dalej.

0: na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To Smoky na antenie Radia Plus, Living Next Door to Alice. Za nami za chwilę Fleetwood Mac i Little Lies. Nie kłamiemy, nawet białe kłamstewka, to lepiej sobie zostawić i mówić szczerze prawdę. Mówimy wam szczerze prawdę taką, że dzisiaj będzie znowu upalny dzień, ale potem już na horyzoncie widać chłodniejsze. Nawet noce widziałem 13 stopni pod koniec tego dnia w nocy. To już jest czym oddychać, prawda? Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o godzinie 9. Agnieszka Morawska was przywita i po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy o naszej fajnej zabawie. Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i więcej na temat tej naszej akcji. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Redo.
1: Drugie podejście prokuratury. Śledczy chcą przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. Pożar hali magazynowej koło Stalowej Woli. Trwa ustalanie przyczyn. Upały przyciągnęły turystów nad morze. Coraz mniej miejsc w hotelach. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczy, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w Szpitalu Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
1: Sprzed prokuratury Michał Rawa, dziękujemy. Ogień został już ugaszony. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w zakładzie drzewa. To w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Ogień pojawił się tam późnym wieczorem.
3: Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę bada policja. Kryzys paliwowy w Rosji. Od miesiąca Rosjanie mierzą się z ogromnymi niedoborami. Przyczyną ukraińskie ataki na rafinerie. Do problemu wprost przyznał się Władimir Putin, twierdząc, że kolejki na stacjach benzynowych naprawdę są. Już wprowadzono zakaz na eksport benzyny, ale tu cytat, sytuacja nie jest krytyczna. Dziennikarze twierdzą, że tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliwa pojazdom prywatnym wprowadzono w ponad 50 rosyjskich regionach. Swoje oburzenie Rosjanie wyrażają w sieci. Jedna z mieszkanek Moskwy tak opisuje sytuację. Byłam na 5 stacjach benzynowych, teraz jest północ. Zwykle o tej porze jestem na imprezie, a nie stoję w kolejce po paliwo. Kolejka jest szalona, ale powoli się porusza. Byłam w mieście na Rosniefcie. Tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka? Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa teraz tylko 80% zapotrzebowania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały i słońce przyciągało ją ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego, a to przekłada się na rosnące obłożenie w hotelach.
4: Obłożenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
1: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Bay i Chiquitita w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni poniedziałek czerwca, pierwszy dzień wakacji, prawdopodobnie przedostatni upalny dzień. W środę będzie już tylko 30 stopni, jakoś wytrzymamy. Najlepiej tam, gdzie jest klimatyzacja, a o klimat zadbamy my z przebojami z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 21 minut po 9:00.

0: bezpuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
10: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
9: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
8: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Julia i Chris Rea w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A poniedziałek, 29 czerwca, to bardzo ważna data dla wszystkich fanów tenisa, bo to dzisiaj startuje oficjalnie Wimbledon, czyli ten najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych. 139. edycja i tytułu będzie broniła Iga Świątek, ale oprócz Igi Świątek już dzisiaj na kortach, trawiastych kortach Wimbledonu zaprezentuje się m.in. Maja Chwalińska, z którą wiążemy spore nadzieje po tym, co wydarzyło się we Francji, Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Hubert Hurkacz. A w związku z tym, że rusza Wimbledon, my także ruszamy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz. I tu chodzi o to, żebyście nam pokazali, opowiedzieli nam też o swoim ulubionym sporcie, takim, który sprawia wam największą przyjemność. Ta aktywność fizyczna, na którą zawsze jesteście gotowi, nie musi to być tenis, chociaż do zdobycia nagroda główna to mecz albo nauka tenisa z naszą rakietą tenisową Radia Plus numer 1 Kasią Kozimor, która w tych turniejach takich bierze udział, wygrywa, no i jest naszą taką nadzieją tenisową, jest świetną nauczycielką też, więc jeżeli ktoś z was dopiero zastanawia się, czy chciałby grać, to Kasia pomoże. I do tego jeszcze, oprócz tego, że lekcja z Kasią Kozimor, to jeszcze jest rakieta tenisowa, no i 1000 zł na kieszonkowego, tak żeby móc poruszać się do Warszawy, przyjechać, jeśli jesteście spoza miasta. Ale też każdego dnia, dzisiaj już zestaw do badmintona trafił do słuchaczy, jutro kolejne. Radioplus.pl, pokaż jak się ruszasz, tam znajdziecie szczegóły. Madonna, Laika Prye, teraz w Radio Plus.

0: Inexes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Scott McKenzie w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Po reklamie.

0: A liczę na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
4: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
5: Zdałeś maturę i nie wiesz...

0: Radio Plus Radom.
1: Ciężarówka uderzyła w drogowców, którzy kosili trawę. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o nieprawidłowości w szpitalu południowym. Dziś kolejny upalny dzień, na termometrach nawet 40 kresek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły.
2: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
1: Mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
2: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia na ekspresówce mogą potrwać nawet do 13:00. Tworzą się ogromne korki. A śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy drugi raz próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nadal nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
4: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym.
1: Przypomnijmy, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze szpitala południowego dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Część miała doprowadzić do śmierci pacjentów. Doktor obarczył o to byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w tej sprawie. Temperatura w Polsce znów zbliży się dziś do 40 stopni. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Lekarze i służby apelują, by pić dużo wody i unikać przebywania w pełnym słońcu. Bagatelizowanie zaleceń może się skończyć nawet udarem cieplnym. Jak mówi Mariusz Wielocha, ratownik medyczny z Radomia, mogą mu towarzyszyć różne objawy.
5: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie. Mało tego, czasem w ekstremalnych takich sytuacjach dochodzi nawet do majaczenia. To nie są takie sytuacje, które należałoby jakoś zbagatelizować, czy należałoby jakoś je pominąć.
1: Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy też przebywania na słońcu do godziny 16:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze 2 tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w 4. tygodniu wakacji.
1: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak pojawiły się też rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Bad Boys Blue w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pociąg chodzi, to gdziekolwiek, byle z klimatyzacją. A to się okazuje trudne, jak się wczoraj właśnie okazało. Na zegarze 17 minut po 10, 29 dzień czerwca w kalendarzu. Kolejny upalny dzień przed nami. No i pytanie, co zjeść? Co jeść, co gotować w taką pogodę? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, także przez was, więc ja dzisiaj też was zapytam, bo u mnie chłodnik na śniadanie, obiad i kolację, a jak to wygląda u was i jakie chłodniki? Czy tylko ten buraczany, czy są jeszcze jakieś u was inne? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Czekam na pomysły na to, co można jeść, gdy jest taki upał. Właśnie, gdy czasami nawet jeść się nie chce. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus, idealny i na plażę, i na trawkę można sobie spokojnie rozłożyć i być może spałaszować coś, co przygotowaliście i nie gotowaliście tego, żeby uniknąć tego ocieplenia. 691 141 141.

0: stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: those Russians.
1: Bon Jovi i Rasputin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i oczywiście utwór kojarzący się z występem w Sopocie w 1979 roku. I jeśli o Sopot chodzi, to w tym samym miejscu już niebawem wystąpią Albano i Ricky Epoveri, czyli festiwal I Love Italia. I jeśli o bilety chodzi na ten festiwal, to trzeba się uśmiechnąć do Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego w przebojowej poczcie dzisiaj po 12. Ale na razie Albano i Romina Power, Cisara.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 11, czyli coraz bliżej do tego pierwszego meczu Polaków na Wimbledonie. Dzisiaj rozpoczyna się ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Maja Chwalińska, początek meczu jej o 12, także o 12 Hubert Hurkacz, a Magdalinet o 14, natomiast Magdalena Fręch o godzinie 15.30, ale już dzisiaj też można na przykład do nas się zgłosić, jeżeli macie ochotę nie tylko kibicować sportowcom naszym na Wimbledonie, ale przede wszystkim sami potrenować, bo nagroda główna w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz to mecz albo lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1, do tego jeszcze rakieta tenisowa i 1000 zł kieszonkowego na podróż do Warszawy, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, czyli można będzie w kometkę także pograć, więc czekamy na to, jaki jest wasz ulubiony sport, dlaczego to jest wasz ulubiony sport. Załączcie do tego zdjęcie i czekajcie na telefon, a formularz zgłoszeniowy na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
2: Uwaga ziemianie, pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
1: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
6: And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty pozostały do 11:00, a pytam dziś o to, co jeść w takie upały. I Wanda napisała, że wczoraj rano, wieczór i w południe jadła lody plus dużo wody. No i tutaj no, czasami się nie da inaczej. Można jeszcze dorzucić zimnego arbuza z lodówki albo chłodniki. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was. Za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Radom.
1: Służby odnalazły ciało 71-latka. Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zaatakował personel i pacjentów. Dziś kolejny upalny dzień. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. W akcji brali udział m.in. żołnierze. Wcześniej odnaleziono też ciało 30-latka, który zginął na tej trasie. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnijmy, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i pacjentów. Ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
1: Według wstępnych ustaleń 19-latek był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Autostrada A4 nadal jest zablokowana. To po zderzeniu 4 ciężarówek w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba.
3: Ruch pojazdów odbywa się objazdem drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4, jak i autostradę A1.
1: Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji i apeluje o wybieranie alternatywnych dróg i stosowanie się do poleceń służb. 35 metropolitów otrzymało paliusze od papieża. Wśród nich są kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Paliusze to symbole jedności z biskupem Rzymu. Zostały wręczone podczas mszy świętej w Watykanie, w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Te pasy z białej wełny ozdobione krzyżami wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, mówił Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
4: No bo my lubimy wodę.
5: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
6: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
1: Dziś już o 10:00 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Nowi i nasze randewu w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli o randkę chodzi, to nie trzeba nigdzie się wybierać, bo i tak wszystko się lepi do nas. No, taka pogoda. Ale właśnie, co w taką pogodę jeść? O to dzisiaj pytam. Pojawiają się tradycyjne letnie obiady. Ziemniaki, młode ziemniaki, do tego jajko sadzone i zimne zsiadłe mleko. Jednak pogotować już trochę trzeba. Przydałaby się jeszcze do tego na przykład fasolka szparagowa. Pytam was o to, co gotować lub najlepiej nie gotować, ale co jeść, żeby było i sycące, i orzeźwiające. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
11: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. A ja pytam o to, co jeść w taki upał jak dzisiaj albo wczoraj. I piszecie, i Sylwia między innymi napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że chłodnik z cukinii i ogórków. Pycha. Opowiadaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Opowiadaj. Surowa cukinia, czy trzeba z nią coś
1: zrobić? Oczywiście nie. Mhm. Surowa cukinia, surowe ogórki, to wszystko solę. Mhm. Na noc wstawiam do lodówki, potem odciskam wodę z solą. Dodaję sok z cytryny, maślankę lub kefir z jogurtem, jak to lubi. Mhm. Szczypiorek, koperek, pieprz. I na koniec można dodać serfeta lub twaróg, w zależności od tego, co kto lubi.
0: Brzmi,
1: polecam.
0: Brzmi to pysznie. Czyli jeszcze tylko się upewnię, te ogórki i cukinie trzeba zatrzeć na tarce, tak? Czy pokroić?
1: Tak, ale ja kroję, ja bardzo, bardzo cienkie plasterki. Tak, tak. I one są sprężyste, jak je posolę i na drugi dzień z lodówki wyjmę, odsączę wodę z solą. Są bardzo sprężyste i chrupiące. Pyszne.
0: Czyli mamy pomysł na to, co jak jeść, żeby nie gotować, ale żeby było pysznie.
1: Tak.
0: No to gratuluję, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już jeszcze przed tobą, czy ty już po urlopie, czy jakieś może będzie w tym roku?
1: Przede mną, ale jeszcze nie mam jakichś większych planów.
0: Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus będzie ci towarzyszył na wakacjach i będziesz miło o nas myśleć.
1: Z pewnością.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Oby chłodu jak najwięcej dzisiaj.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Michael Jackson i Billie Jean teraz w Radiu Plus.

0: Znamy się tylko z widzenia i Trubadurzy. Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus trwa, a będzie można się poznać nie tylko ze słyszenia, z widzenia być może, ale tak bardziej już z widzenia, ponieważ do zdobycia jest mecz, a właściwie lekcja tenisa z Kasią Kozimor. To dlatego, że trwa Wimbledon, dzisiaj się rozpoczyna oficjalnie za kilkanaście minut, 18 właściwie. Na korcie zamelduje się Maja Chwalińska i będziemy jej kibicować, ale będziemy też kibicować wam w tym, żebyście się ruszali i pokazali nam to, jak się ruszacie, podzielili się swoją pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Prosimy o zdjęcie i opis waszej ulubionej aktywności fizycznej, takiej, która daje wam naprawdę mnóstwo szczęścia i zdrowia także. Ale to też może być bieganie, spacerowanie, to może być również tenis, bo tak jak przypominam, jak już mówiłam, do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy, ale oprócz tego jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, bo w kometkę możemy grać nawet jeśli nie jesteśmy super sprawni. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
4: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Korzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
5: Zdałeś maturę i nie wiesz, co

0: Malinowy Król i Urszula na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama.
2: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Próba otrucia prezydenta Karola Nawrockiego jest reakcja prokuratury. Kilkadziesiąt odwołanych połączeń na kolei to przez ekstremalne upały. Odwiedzimy też Londyn. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w Wimbledonie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności w czasie spotkania z wyborcami. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
2: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej, gdy jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Jerzoniowa, gdzie to wyjaśniane, czy tam rzeczywiście doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich.
1: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd się wziął Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich. Powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
3: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci. Także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
1: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W większości przypadków nie ma komunikacji zastępczej, bo jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić.
3: Te odwołania staramy się w taki sposób realizować, aby te przerwy w rozkładzie jazdy nie były problematyczne dla pasażerów. Także nie będzie sytuacji, w której przerwa między danymi pociągami w danym kierunku będzie wynosiła 1,5 godziny.
1: Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Wrześni, Gniezna, Leszna czy Wolsztyna. Uwaga kierowcy, do odwołania zamknięty jest fragment S17 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Pojawiło się wybrzuszenie, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
4: My obecnie analizujemy, skąd się wzięła ta nierówność, dlaczego ona powstała, no i będziemy podejmować jak najszybciej działania naprawcze. Jest to dla nas temat priorytetowy, żeby kierowcy jak najszybciej mogli wrócić na drogę S17.
1: Objazd starą trasą, drogą krajową numer 17, obowiązuje do odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Dzisiaj zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Na kortę wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open w pierwszej rundzie zagra z Malanchayą Savankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164. miejsce w rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. A przypomnijmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Fręch. A my przypominamy, że z okazji Wimbledonu Radio Plus ruszyło z akcją Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Do wygrania m.in. lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Szczegóły na radioplus.pl.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Przedłużająca się susza, długotrwałe upały i wynikające z nich duży pobór wody z sieci sprawiają, że zaczyna brakować wody w drzewickim wodociągu. Marcin Jędrasik, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy.
6: Niestety sytuacja jest dramatyczna, ponieważ zużycie wody, pobór z sieci w ostatnim czasie wzrósł 2-3-krotnie i instalacje mają pewną przepustowość, możliwość gromadzenia wody też jest ograniczona, ale my ostatnio nie możemy mówić w ogóle już o gromadzeniu jakichś dodatkowych zapasów wody, ponieważ to wszystko, co pompy ze studni są w stanie podać, jest na bieżąco zużywane.
5: Samorząd apeluje do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody, w szczególności o ograniczenie jej zużycia do celów innych niż bytowe, takich jak podlewanie ogródków, trawników, napełnianie basenów czy mycie pojazdów. W wyznaczonych punktach gminy uruchomione zostały także dodatkowe punkty dystrybucji wody przeznaczonej do celów sanitarnych i pojenia zwierząt. Upały nie odpuszczają. Medycy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego apelują o ostrożność. Eliza Słodka, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
7: Wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i dla pacjentów z chorobami serca i układu krążenia. W czasie upałów organizm próbuje się schłodzić, rozszerzając naczynia krwionośne, występuje wzmożona potliwość i dochodzi do utraty płynów i elektrolitów. Do tego osoby starsze mają upośledzone mechanizmy termoregulacji, więc u nich do przegrzania organizmu dochodzi szybciej.
5: Apelujemy o ostrożność dziś i jutro na termometrach w okolicach 40 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Marek Sierocki, dzień dobry w poniedziałek.
9: Jan Postelski również. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś jeszcze będziemy rozdawali zaproszenia na koncert 18 lipca w Sopocie, a zaczynamy utworem Like Chopin. Wykonawca to oczywiście Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Wystąpią Albano, a także grupa Ricky Epovery. Wczoraj razem z Jankiem zrobiliśmy audycję. Tak? Takie piękne.
2: No tak.
1: Piękna audycja. Janek mówił głosem, polskim głosem Albano w naszym muzycznym alfabecie. Różne ciekawostki o początkach współpracy z Adriano Celentano. No i także zaproszenie na koncert. A my takie zaproszenia fizycznie mamy dla naszych słuchaczy.
2: Mamy. Jeszcze kilka nam zostało. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego chcielibyście się pojawić w Sopocie i to już właściwie za niespełna 3 tygodnie. Czekamy na krótkie uzasadnienie SMS-owe pod 691-141-141.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin James Hay. Wokalista, muzyk zespołu Men at Work, australijskiej formacji. Za chwilę zagramy największy hit tego zespołu, ale Colin James Hay występuje również w formacji Ringo Starr and his All-Star Band. Wielkie gwiazdy pojawiają się na koncertach Ringo Stara, między innymi Colin James Hay, lider, frontman grupy Men at Work. Down Under to ten najsłynniejszy przebój australijskiej formacji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner i Golden Eye, niezapomniany utwór z filmu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. 18 lipca. Wielki koncert w Operze Leśnej. Albano i zespół Ricky Poveri. My będziemy już wcześniej, dzień wcześniej, i Albano obiecał nam, że zrobi taki aneks do naszego muzycznego alfabetu, który miał miejsce wczoraj i pojawi się w naszej audycji na żywo 19 Przepraszam, 17 to będzie, a 18 też z Opery Leśnej będziemy prowadzili audycję.
1: Wczoraj, tak jak wspomniałeś, już pierwszy wywiad z Albano ukazał się w muzycznym alfabecie. Gdyby ktoś nie miał okazji posłuchać albo chciałby jeszcze raz, by mu się podobało, to można na radio.pl w podcaście Muzyczny Alfabet. A teraz a propos, że już jesteśmy przy tych biletach, to kolejna osoba, której udało się wygrać podwójne zaproszenie do Sopotu. Z nami Radek. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry, cześć. Wiemy, że postarałeś się bardzo i zrobiłeś to właściwie dla swojej żony, która jest ogromną fanką
2: Albana. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ona nawet pewnie w ogóle nie podejrzewała, że można jakkolwiek się dostać, bo zawsze z tymi biletami to są trudności, a to, no mówię, różne okoliczności, które niekoniecznie się składają, a tutaj po prostu no, niesamowita niespodzianka, nie?
1: Bardzo się cieszę, no to powiedz, jeszcze macie daleko do Sopotu?
2: Z Warszawy, także myślę, że tam pociągiem nie będzie.
1: W takim razie ty też jesteś, jak zakładam, fanem włoskiej muzyki.
2: Tak. No, jestem rocznik 75, więc generalnie Italo Disco, no to tak naprawdę od dzieciństwa generalnie się przewijało gdzieś tam cały czas, także tutaj włoska piosenka jak najbardziej.
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić przyjemność. Przekazuj zatem dobre informacje żonie i bawcie się jak najlepiej w Sopocie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.
0: Pozdrawiamy również i sięgamy na półkę z naszymi płytami. Wyciągamy album z największymi hitami zespołu Saragossa Band. To formacja, która powstała w roku 1977 i już pierwszy singiel Big Bamboo Ajajaj stał się hitem. Zespół łączył elementy disco z takimi gorącymi karaibskimi klimatami. Nad brzmieniem czuwał Anthony Moon. No i potem kolejne single Disco Boogie Woogie czy Malajka, a także Zabadak czy Rastaman odnosiły sukcesy. W roku 1980 na singlu ukazał się utwór Ginger Red, taki wakacyjny, trochę nawiązujący do klimatów muzyki reggae. To teraz właśnie ten utwór z albumu z największymi hitami niemieckiej formacji Saragossa Band, Ginger Red.

0: Subaria to wielki hit duetu Pet Shop Boys, Lieutenant i Chris Lowe. Nagrali ten utwór na swój pierwszy album zatytułowany po prostu Please.
1: Zastanawiam się, czy w roku 86, 29 czerwca też było tak upalnie jak dzisiaj. Tego nie wiem, chociaż może pod względem muzycznym trochę tak, dlatego, że wtedy właśnie ukazał się piąty album studyjny duetu Eurythmics pod tytułem Revenge.
0: Z tego krążka pochodzi utwór Miracle of Love. Przed nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Gdy barkociołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.

0: WLW za nami wielki przebój, aby takie wielkie taneczne hity pojawiają się w audycjach, które są już od dziś, od godziny 20 na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22, w piątki i w sobotę oczywiście zapraszamy na nasze prywatki. Będzie tanecznie, będzie mało gadania, dużo grania, wszystko zmiksowane, będzie nadawało się do tańca.
1: 6 dni w tygodniu to brzmi jak dobry wakacyjny plan i tak dokładnie jest, a na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w tym składzie teraz Kobra Noc. Kocham Cię, Irlandię.
0: A w tym składzie usłyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
7: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
8: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
9: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
10: Magda Gliszczyńska
9: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Prokuratura zajmuje się tragedią na maratonie rowerowym. Pod Warszawą zginęły dwie osoby. Upały nie odpuszczają i MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Zniszczył figurę Matki Boskiej i groził rodzinie. Jest areszt dla mężczyzny spod Lubina. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
2: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem. Chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu, w jego też, on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No, jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
1: Mówił organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego zawodnika, 30-latka. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
2: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacienione. Trasa w 95% liścia z tym lesie była.
1: Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się już prokuratura. A upały nie odpuszczają. MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gorącem i burzami prawie dla całej Polski. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Już teraz strażacy pomagają przy zabezpieczaniu zerwanych dachów i usuwaniu powalonych drzew. Między innymi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr zerwał dachy w Kuligach i Linowcu.
3: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówił Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Sporo pracy służby miały też po burzach w nocy, między innymi w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 miesiące aresztu dla 29-latka z okolic Lubina. Mężczyzna najpierw zniszczył świętą figurę, a później groził śmiercią swoim bliskim. Według świadków wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała mężczyznę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Setki śniętych ryb pod łodzią. Zbiornik w Andrespolu, należący do gminy, kilka dni temu został odcięty od wody z rzeki, a ryby zaczęły umierać. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Niesamowity fetor. Nie można tutaj nawet na dłużej się zatrzymać.
5: Okropny fetor. No aż nie wiem, cofa mi na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
6: Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby. Jest ich po prostu cała masa.
7: No myślę, że na pewno setki, jak nie więcej.
8: Nie wiem. Może mają za duszno, za ciasno. Stawy gminy.
4: Czyli gmina odpowiada.
8: Tak.
5: Wczoraj jeszcze pływały, agonalnie trzepały się, próbowały jeszcze jakoś tam ostatnie te powietrze łapać. W tej chwili już widzimy, że woda martwa, nic się nie ruszy.
4: Żadnych służb tutaj nie widzimy, a dzwoniliście, interweniowaliście.
5: Tak, oczywiście dzwoniliśmy, powiadomiliśmy odpowiednie służby. Proszę bardzo, nic się nie dzieje, jest cisza i spokój.
6: Dokładnie, tak jest.
9: Nie wiem, czy ktoś się tym zajmie, czy nie, zobaczymy.
1: Władze gminy Andrespol odmówiły nam komentarza.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Witkowski, prezydent Radomia z wotum zaufania i absolutorium. Dziś jedna z ważniejszych sesji Rady Miejskiej, na której radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. Decyzję radnych odczytał Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady.
11: Głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 405 w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Radomia za 2025 rok. 25 uprawnionych, 20 obecnych. 20 oddanych głosów, 14 za, 6 przeciw. Uchwała została przyjęta. Gratuluję.
12: Szanowni Państwo, dziękuję i róbmy dalej swoje.
10: Więcej o tym w magazynie reporterów po godzinie 16. Alerty pogodowe dostają mieszkańcy Radomia i regionu. Dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe również przerwy w dostawie prądu. Unikajmy otwartych przestrzeni i uważajmy na siebie. Dobra informacja dla kierowców podróżujących na trasie Opoczno-Tomaszów-Mazowiecki. Zakończyła się modernizacja 4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 713 od Kamienia do Antoniówki w gminie Sławno. Inwestycja o wartości ponad 20 2 milionów złotych została w całości sfinansowana z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Od środy zaprasza na zajęcia Opoczyńska Biblioteka Beata Róg z oddziału dla dzieci.
13: Będziemy się spotykać w każdą środę od godziny 12 do 14 na warsztatach biblioterapeutycznych, plastycznych. Będziemy wykonywać ciekawe rzeczy z różnych materiałów. Będziemy pracować z książką.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: I Writers Brothers już teraz w Radio Plus Unchained Melody. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: przyjemne dźwięki Malcolm McLaren i Catherine Deneuve to Pari Pari w Radiu Plus, a w naszym radiu trwa zabawa Pokaż jak się ruszasz. To przy okazji tego, że właśnie wystartował Wimbledon. No, co prawda na aktywność być może w tym momencie dokładnie, to bym jeszcze poczekał chwilę, aż się odrobinę chłodniej zrobi, bo dzisiaj 40 stopni w wielu miejscach naszego kraju, ale pytamy was o to, jaki sport lubicie uprawiać. Być może to właśnie tenis, a być może coś zupełnie innego. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radioplus.pl, bo do zdobycia codziennie zestawy do badmintona, a także nagroda główna, czyli możliwość zagrania z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką tutaj w Warszawie. W tenisa w prezencie otrzymacie rakietę tenisową i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, także zapraszam. Warto o to powalczyć. A dzisiaj, no właśnie, na dzisiaj jeszcze też będziemy mieli dla was nagrody i na pewno się podzielimy. Póki co dajcie znać, pokażcie jak się ruszacie, bo warto. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dangerous to Roxette. W Radiu Plus temperatury nie odpuszczają, 40 kresek w cieniu w wielu miejscach Polski. Dzisiaj na w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Tropików. Proszę, to się wstrzeliliśmy. Całkiem nieźle. Ja bym jeszcze dodał Międzynarodowy Dzień Używania Klimatyzacji i wszystkiego, co daje przyjemny chłód. Może uda nam się chociaż odrobinę muzycznie teraz ochłodzić, bo oto Patrick Swayze, She's Like a Wind.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Reklama.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
5: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
4: Interwencje.
6: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
4: Opinie.
7: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
4: Fakty.
8: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
4: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Redo.
1: W miniony weekend utonęły 24 osoby, tylko na Mazurach 4. Ratownicy apelują o rozwagę. Powiemy też o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jutro wyruszą na nią parafianie z Żar. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 24 osoby utonęły w miniony weekend, tylko wczoraj 17. Według danych policji to najwięcej od 1 czerwca. Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Tylko na Mazurach w ciągu weekendu utonęły 4 osoby. O szczegółach teraz Anita Zalewska.
2: W sobotę 28-latek wypłynął na materacu na jezioro w powiecie mrągowskim. Wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć.
3: Jak jego znajomi, z którymi, jak się okazuje, wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm. Na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby. Wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
2: Mówi Tomasz Markowski z Warmińsko-Mazurskiej Policji. W niedzielę utonęło 3 mężczyzn. W powiecie działdowskim zginął 51-latek, który wszedł do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli, oraz 24-latek, który przed pływaniem pił alkohol. W powiecie ełckim utonął 76-latek.
1: Od 1 kwietnia do dzisiaj utonęło w Polsce łącznie 96 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, kilkadziesiąt ewakuowano. To bilans nocnego pożaru bloku na poznańskim Grunwaldzie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1 piętrze przy ulicy Rycerskiej.
4: W trakcie zdarzenia ewakuowano łącznie 50 osób. 3 starszych lokatorów zostało zabranych przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z uwagi na podejrzenie podtrucia. Straż pożarna ugasiła ogień. Jak ustalono na miejscu zdarzenia, mieszkanie w chwili pożaru było puste.
1: Relacjonował Łukasz Paterski z policji w Poznaniu. Jeszcze dziś oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęły się wakacje, a z nimi pielgrzymki. Jutro pątnicy z Żar rozpoczną rowerową podróż na Jasną Górę, mówi ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
5: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy. I oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
1: Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy jutro po mszy świętej o 9 rano.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. 2 osoby, starsze małżeństwo, zostały poszkodowane w pożarze mieszkania na południu w Radomiu. Ogień pojawił się około 1 w nocy w mieszkaniu na 4 piętrze bloku przy ulicy Renesansowej 6. Z budynku oraz sąsiedniego bloku ewakuowano mieszkańców. Aspirant Andrzej Chamski, rzecznik Straży Pożarnej w Radomiu.
7: Przed przyjazdem Straży Pożarnej mieszkańcy lokalu, w którym wybuchł pożar, oraz mieszkańcy danej klatki opuścili własne mieszkania. W działaniach brało udział 7 zastępów, 18 strażaków. 2 osoby zostały zabrane do szpitala, byli to mieszkańcy, w którym wybuchł pożar. Spaleniu uległo wyposażenie mieszkania wraz ze stolarką okienną oraz częściowo elewacja budynku i część dachu. Ponadto w celu rozstawienia podnośnika strażacy wycięli słupki metalowe.
6: Lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań. Zakończył się nabór uzupełniający na mieszkania budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Końskich, burmistrz miasta Krzysztof Obratański.
8: Łącznie do gminy wpłynęły wtedy 32 wnioski, ale część bezpośrednio do siedziby spółki, do Jędrzejowa, i jak dostałem w raporcie, to było 59 wniosków. One zostały już poddane ocenie i została sporządzona lista uzupełniająca, czyli wszystkie mieszkania mają swoje przydziały i jest sformułowana lista rezerwowa.
6: W Końskich powstają 3 bloki z mieszkaniami na wynajem. Zamieszka w nich łącznie 80 rodzin. Pierwsi lokatorzy do nowych lokali wprowadzą się na przełomie października i listopada. A my dzisiaj cały czas ostrzegamy przed burzami. Synoptycy zapowiadają, że te w Radomiu i regionie mogą pojawić się już dziś wieczorem.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Panowie z Modern Talking już teraz wiśniowo, tak można chyba powiedzieć, Sherry Lady w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Pointed Sisters, I'm so excited i tak jakoś się przyjemnie zrobiło, prawda? Nasza zabawa trwa w najlepsze, to znaczy zabawa, w której pytamy was o to, jak się ruszacie, jakie sporty lubicie uprawiać. Co prawda troszkę próbujemy się wybić na Wimbledonie, który właśnie ruszył, ale no to mogą być zdjęcia sportów, które uprawiacie zupełnie innych, na przykład jak chodzicie z kijkami, Nordic Walking, albo jak biegacie, albo jakaś ścianka wspinaczkowa. No, takie rzeczy. Takie rzeczy mogą być. Takie zdjęcie możecie nam wysłać na radioplus.pl. Do tego zachęcamy, bo codziennie w innym paśmie rozdajemy wam zestawy do badmintona, a nagroda główna to nie byle jaka, bo to będzie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która świetnie w tenisa gra. Damy też na zawsze dobrą rakietę tenisową i 1000 zł kieszonkowego. To takie rzeczy, do tej zabawy zachęcamy. A teraz słuchajcie, mam dla was ręcznik plażowy. No, pogoda taka ostatnio, że nic, tylko człowiek by gdzieś poleżał, najlepiej w jakimś cieniu. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika właśnie, to zachęcam, czekam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
10: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
9: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.

0: Laura Branigan i Self Control to za nami, a ja dodzwoniłem się teraz do Kasi, do Lublina. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zakładam, że w Lublinie też dzisiaj upalnie, prawda?
1: Tak, upalnie jest bardzo. Mamy 41 stopni.
0: No to nieźle. To co powiesz na ręcznik do plażowania? Czy coś takiego się przyda, bo pewnie kiedyś nad morze się wybierzecie?
1: Oj, bardzo się przyda. Niedługo wybieram się na urlop z dzieckiem i słucham Radia Plus cały czas, więc chciałabym go mieć ze sobą.
0: Świetnie, na pewno tak będzie. Dobrego urlopu życzę.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: owych latach, powiew wakacji, to dosłownie się słyszy w tej piosence, prawda? Człowiek siebie wyobraża, jakby był na urlopie. Mam nadzieję, że dobrze się macie, jak w tytule, chociaż upalnie i faktycznie trzeba się nawadniać, trzeba się chłodzić, to na słońcu może się delikatnie w głowie zakręcić. My gramy za moment Manem i Krakowski Spleen, pojawi się także Abba i Hany Hany.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
8: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldo.

Na osłodę, Hany Hany, to Abba, a my powoli zbliżamy się do godziny 15, czyli w Radio Plus już za chwilę pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Mikołaj Gromit.

0: Radio Plus Radom.
1: Strzelanina w Niemczech, 5 osób nie żyje. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, 2 osoby poszkodowane. Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości pod Hamburgiem. Jedna osoba została zatrzymana, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na końcu odcinka leśnego w kierunku portu dachował bus.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w samochodzie znajdują się dwie osoby poszkodowane, które były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przystąpili do ich uwolnienia. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Przez to na obwodnicy Trójmiasta tworzą się ogromne korki. Jest areszt dla 4 podejrzanych o oszustwa internetowe na dużą skalę. Chodzi o 5 tysięcy przestępstw na prawie 4 miliony złotych.
4: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod do dokonania płatności trafiał do podejrzanych. Uzyskane pieniądze były wypłacane, a docelowo transferowano je na portfele kryptowalutowe.
1: Powiedział nam Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzanym grozi teraz 12 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. W obszarach tropikalnych ziemi żyje 80% gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie.
5: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie. To ten klimat, w którym jest woda. To miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi.
1: Mówił podróżnik Zdzich Rabenda, który od lat żyje w subtropikalnej części Wysp Kanaryjskich. Tropiki zajmują 40% powierzchni Ziemi.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Witkowski, prezydent Radomia z wotum zaufania i absolutorium radni zagłosowali dziś podczas sesji absolutaryjnej.
7: Mam wrażenie, że jest olbrzymi potencjał, jakim dysponujemy, żeby wykorzystywać nasze zasoby, korzystać z zasobów zewnętrznych, tak żeby realizować strategię rozwoju miasta, tak żeby Radom był miastem komfortowym, przyjaznym i przede wszystkim miastem, w którym się dobrze żyje i za tą codzienną pracę wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.
6: W zeszłym roku dochody miasta wyniosły 2 miliardy 277 milionów złotych, a wydatki 2 miliardy 452 miliony. Na inwestycje miasto wydało ponad 408 milionów. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się m.in. budowa nowego wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej, realizacja trzeciego odcinka trasy NS oraz przebudowa ulicy Wolanowskiej. Więcej o tym w magazynie reporterów po godzinie 16. Brakuje wody w drzewickim wodociągu. Duży jej pobór i przedłużająca się susza sprawiają, że okresowo wody brakuje w kranach.
8: Jest ta woda, ale ona jest tak, jest jakiś czas i znowu potem przerwa i nie ma.
9: No i bardzo dobrze nauczyć ludzi. Niech trochę oszczędzają, bo ja oszczędzam, bo wiem, że duży jest pobór, pompy nie nadają.
10: Wiesz, ja wody nie zużyję więcej, jak potrzebuję, bo nie po co. Za to płacę, a wody nie ma. No. Przecież nie podlewam tych trawników, bo nie mam takiej potrzeby. A muszę cierpieć jak wszyscy. Dlaczego?
6: Samorząd apeluje do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody.
0: Radio. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: No to już 5 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie, a w głośnikach Chris DeBarque, Lady in Red. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Jak to miło, kiedy pojawia się jego głos. Rod Stewart uwielbiamy po prostu, dosłownie. What am I gonna do? To za nami. Gorąco, wręcz upalnie na zewnątrz. To może nie najlepszy moment do tego, żeby, jeżeli oczywiście nie ma jakichś klimatyzowanych warunków, to uprawiać sport. Ale wiecie co? Tak ogólnie to dobrze jest uprawiać sport i właśnie dzisiaj wystartowaliśmy z nową akcją. Prosimy was o to, żebyście pokazali, jak się ruszacie. I troszkę nawiązujemy do tenisa, ponieważ rozpoczął się Wimbledon, ale to nie tak, że musimy mieć samych fanów tenisa na sali, bo być może robicie co innego, być może uprawiacie jogging, po prostu biegacie, chodzicie z kijkami, do Nordic Walkingu gracie w piłkę, w siatkówkę albo właśnie w tenisa. Zróbcie fotkę, wyślijcie nam na radio+.pl. Codziennie w konkretnym paśmie rozdajemy zestaw do badmintona, a przy okazji dajecie sobie szansę, żeby takim swoim zdjęciem wziąć udział w wielkim finale, a w tym finale gwarantowana lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która, jeśli chodzi o tenisa, to jest naprawdę niezła. Do tego mamy dla was jeszcze rakietę tenisową na zawsze w prezencie i 1000 zł kieszonkowego. Także warto. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
4: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

A na polskich plażach już coraz tłoczniej, tak? Wakacje oficjalnie rozpoczęły się, pierwszy taki wakacyjny weekend za nami. No i plaże, co prawda coraz rzadziej dzikie, ale plaże są. Pięknych nam przecież plaż w Polsce nie brakuje. To życzymy szczęścia wszystkim odpoczywającym aktualnie nad morzem. Ale nie tylko. I odrobina rock'n'rolla teraz dla nas. Shakin' Stevens.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: 0 to Lady Punk na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego popołudnia życzę. Janek Pasterski. Nie porozpuszczajmy się w tej temperaturze i do jutra.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Kontuzja pokonała Maję Chwalińską w Londynie. Polka odpadła z Wimbledonu. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Powiemy też o piłkarskich mistrzostwach Polski, ministrantów i lektorów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat Mai Chwalińskiej w Londynie, nie będzie powtórki z Paryża. Polka przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chaya Sawang Khe 6-2, 5-7 i 2-6. Tym samym pożegnała się z turniejem. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dramaturgii nie brakowało.
2: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała. Nie będzie więc powtórki z Paryża. Maja Chwalińska kończy turniej w Londynie na pierwszej rundzie.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem w stronę Korczowej zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne, a czwórka została zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. Najlepiej zjeżdżać już na węźle Rzeszów Wschód. Powrót na autostradę dopiero w Przeworsku. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Jak już informowaliśmy, nieznany mężczyzna wszedł do ośrodka dla młodzieży i zaczął strzelać w miejscowości Stade pod Hamburgiem. Najnowsze informacje zbiera Mateusz Gołębiewski.
3: Druga osoba zatrzymana to również dorosły mężczyzna. Jak podaje lokalna policja, bilans ofiar na ten moment to 5 zabitych osób. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych, ani w jakim są stanie. Do tragedii doszło w miejscowości Stade na północ od Hamburga w Dolnej Saksonii. Jak podkreśla Nowa policja, zagrożenie już minęło, a sytuacja jest opanowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy jeszcze do rywalizacji sportowej. W Gnieźnie trwają Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej. Zapytaliśmy lektorów i ministrantów, co daje im ta służba.
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
5: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
6: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
5: Warto?
6: Warto.
5: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
7: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne.
8: Bardzo lubię tą posługę.
9: Spotykasz taką niechęć czy agresję wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci, i szczególnie my starsi, wiemy, po co przychodzimy.
1: Z ministrantami i lektorami rozmawiała Justyna Malińska. W Mistrzostwach Polski Ministrantów i Lektorów w Gnieźnie bierze udział prawie 1500 uczestników z całego kraju. Jutro finały.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
10: Kolejny upalny dzień, tyle możemy powiedzieć i na tym byśmy mogli skończyć. 38 stopni w tej chwili pokazują termometry w Radomie, regionie radomskim. W nocy, no patrzę, jakiś przelotny deszcz jest zapowiadany, no ale ciekawe, czy będzie. Zobaczymy, poczekamy. Jutro 35, w nocy 16, ciśnienie spada 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Pierwszy taki poniedziałek w tym roku, czyli wakacyjny, czyli letni, czyli zaczynamy ten czas. Uwielbiamy go, bo jest trochę wolnego czasu i możemy poświęcić go na wiele innych rzeczy niż tylko na przykład na szkołę. Dobrze to wiedzą nauczyciele, dobrze to wiedzą uczniowie, dobrze rodzice, no wszyscy tak naprawdę. Wojtek Sajk, dzień dobry, witam, zapraszam. To popołudnie plus.

0: No to zaczynamy za chwilę nasz pierwszy wakacyjny magazyn w rytmie wydarzeń. Miasto żyje latem. No właśnie, Radosław Witkowski, prezydent Radomia, z wotum zaufania i absolutorium radni zagłosowali na tak podczas sesji dzisiejszej, na której była Magda Gliszczyńska.
1: Wrażenie, że jest olbrzymi potencjał, jakim dysponujemy, żeby wykorzystywać nasze zasoby, korzystać z zasobów zewnętrznych, tak żeby realizować strategię rozwoju miasta, tak żeby Radom był miastem komfortowym, przyjaznym i przede wszystkim miastem, w którym się dobrze żyje. I za tą codzienną pracę wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.
0: Za chwilę Magda więcej o tej sesji opowie, natomiast Marcin Prejs zajął się tematem wody, bo brakuje tej wody w Drzewickim Wodociągu. Duży jest niedobór. Przedłużająca się susza sprawia, że okresowo wody brakuje nawet w kranach.
2: Jest ta woda, ale ona jest tak, jest jakiś czas i znowu potem przerwa i nie ma.
3: No i bardzo dobrze, nauczyć ludzi, niech trochę oszczędzają, bo ja oszczędzam, bo wiem, że duży jest pobór, pompy nie nadają.
4: Przecież ja wody nie zużyję więcej, jak potrzebuję, bo nie po co, na to płacę, a wody nie ma. No. Przecież nie podlewam tych trawników, bo nie mam takiej potrzeby, a muszę cierpieć jak wszyscy. Dlaczego?
0: Bardzo ważny temat, Marcin się tym zajął, za chwilę więcej opowiemy, za moment zaczynamy.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A dziś w Radomiu odbyła się ważna sesja Rady Miejskiej. Radni najpierw debatowali nad raportem o stanie miasta za rok 2025, rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, a następnie głosowali nad udzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania i absolutorium. Radom przysłuchiwała się również Magda Gliszczyńska.
2: Radosław Witkowski, prezydent Radomia, dziś przed radnymi przedstawił raport dotyczący działalności za 2025 rok. Dokument zawierał wszystkie najważniejsze osiągnięcia i inwestycje. Nie brakowało uwag i pytań, ale generalnie radni pozytywnie ocenili przygotowany dokument. Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych. To zielone światło dla prezydenta. Dziś otrzymał je Radosław Witkowski. Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. Decyzję radnych odczytał Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady.
3: Głosowanie nad projektem uchwały nad druku nr 405 w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Radomia za 2025 rok. 25 uprawnionych, 20 obecnych, 20 oddanych głosów, 14 za, 6 przeciw. Uchwała została przyjęta. Gratuluję.
4: Szanowni Państwo, dziękuję i róbmy dalej swoje. Wsłuchując się w opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a również Komisji Rewizyjnej i także w toku dyskusji i podnoszonych tematów, mam wrażenie, że jest olbrzymi potencjał, jakim dysponujemy, żeby wykorzystywać nasze zasoby, korzystać z zasobów zewnętrznych, tak żeby realizować strategię rozwoju miasta, tak żeby Radom był miastem komfortowym, przyjaznym i przede wszystkim miastem, w którym się dobrze żyje, i za tą codzienną pracę wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziś wśród popierających prezydenta był Robert Utkowski, radny Koalicji Obywatelskiej.
5: U nas wyraźnie widać żelazną konsekwencję prowadzonych od wielu lat działań, rozwój infrastruktury, poprawianie tej infrastruktury. Myśmy zaczynali, i to nie mówię, że tylko za rządów tego prezydenta Radosława Witkowskiego, także za poprzednich rządów, z pewnej pozycji miasta nieco uboższego, miasta, które mają dużo mniejsze dochody i miasta, które infrastrukturalnie było jednak na gorszej pozycji. W pierwszej kolejności przez wiele lat poprawialiśmy tę infrastrukturę i te konsekwencje przede wszystkim widać. Rozwój transportu intermodalnego, inwestowanie w zieloną infrastrukturę, inwestowanie we wszelkiego rodzaju elementy, które poprawiają także jakość powietrza. To, że głosuję za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania, to jest wotum zaufania za tę żelazną konsekwencję, z jaką miasto jest od kilkunastu lat prowadzone.
2: Najwięcej wątpliwości budzi zawsze dług miasta oraz zadłużenie szpitala.
5: Tak, to niepokoi. Niepokoi, że zadłużenie szpitala jest takie, a jednocześnie wydaje się, że nie mamy jako Rada Miejska w tym zakresie wyjścia. Pyta pani też o zadłużenie miasta. Jest bezpieczne. Oczywiście, że powinniśmy na nie patrzeć w perspektywie i patrzeć uważnie podejmować decyzje, dlatego że zwiększanie tego zadłużenia będzie powodowało niemożliwość na przykład kredytowania kolejnych inwestycji.
2: Wotum zaufania nie udzielił z kolei prezydentowi Adam Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosował też przeciw absolutorium. Główne zarzuty dotyczyły inwestycji i demografii.
6: Ja zwróciłem bardzo szczególną uwagę na demografię. Radom się wyludnia bardzo w postępie geometrycznym. Największą liczbę ludności mieliśmy w 1996 roku. Tak dla przypomnienia, było wtedy 232 tysiące. Obecnie jest około niecałe 190 tysięcy, czyli to, tak jak powiedziałem, to nie jest już dramat, to jest katastrofa. Podsumowanie tego roku

0: 5, no, do mnie nie przemawia, są oprócz tej demografii, tak, miejsca pracy.
1: Przeciw absolutorium był także radny Marcin Kaca z Prawa i Sprawiedliwości, który dopytywał o kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji.
2: Przede wszystkim chodzi mi o przebudowę ulicy Podkanowskiej, a mianowicie brak jest tam chodników i mieszkańcy notorycznie zgłaszają się do mnie z uwagami, ze skargami na temat poziomu bezpieczeństwa właśnie przy tej ulicy, a mianowicie nie ma tam chodników.
1: Dodajmy, że w zeszłym roku dochody miasta wyniosły 2 miliardy 277 milionów złotych, a wydatki 2 miliardy 452 miliony. Na inwestycje miasto wydało ponad 408 milionów, co stanowiło prawie 17% wszystkich wydatków. W 2025 roku wśród najważniejszych przedsięwzięć prezydent wyliczał budowę nowego wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej, realizację trzeciego odcinka trasy NS oraz przebudowę ulicy Wolanowskiej. Zeszły rok przyniósł także decyzje strategiczne, m.in. utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy oraz rozszerzenie granic administracyjnych Radomia.
3: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: No niedobrze. Zaczyna brakować wody w Drzewickim Wodociągu. Powodem duży jej pobór i utrzymujące się upały. Samorząd wprowadza punkty dystrybucji i apeluje, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie ogródków. Marcin Prejs tym tematem się zainteresował i przygotował ten materiał.
2: Niestety sytuacja jest dramatyczna, ponieważ zużycie wody, pobór z sieci w ostatnim czasie wzrósł 2-3-krotnie.
3: Mówi Marcin Jędrasik, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy.
2: I instalacje mają pewną przepustowość, możliwość gromadzenia wody też jest ograniczona, ale my ostatnio nie możemy mówić w ogóle już o gromadzeniu jakichś dodatkowych zapasów wody, ponieważ to wszystko, co pompy ze studni są w stanie podać, jest na bieżąco zużywane. No niestety nasze apele o racjonalne używanie wody, o przede wszystkim o niezużywanie jej na cele niesocjalno-bytowe, niestety nie przyniosły skutków.
3: Problemem jest także pobieranie wody z hydrantów, mówi burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.
4: Po pierwsze, pobieranie wody z hydrantu jest niezgodne z przepisami. Dwa, naraża firmy na straty, bo ktoś te straty musi pokryć. No jednocześnie, jeżeli woda płynie z hydrantu, to spadek w sieci jest dramatycznie szybki. Apel do mieszkańców, żeby tego nie robić. No i prośba, żeby w momencie, kiedy jest tej wody zbyt mało, nie podlewać za wszelką cenę krzewów ozdobnych czy ogródków. Ilość wody wydobywanej do celów socjalno-bytowych dotychczas pokrywała potrzeby mieszkańców gminy. Tu mówimy o rozbiorach ponadnormatywnych, które wynikają z podlewania ogródków, podlewania trawników albo wprost mówmy kradzieży wody z hydrantów.
3: Wysokie zużycie wody sprawia, że musimy wprowadzać jej czasowe wyłączenia, przyznaje prezes Marcin Jędrasik.
2: Mamy takie rozwiązanie, że do pewnego poziomu lustra wody w zbiornikach, do minimalnego, pompy się wyłączają i uzupełniają około 30 cm. Podnoszą to lustro wody. Proces trwa około 2 godzin i są takie 2-godzinne przerwy. Ja sobie zdaję sprawę, że to żadne rozwiązanie, natomiast co 2 godziny ta woda wraca, dopóki się jakoś nie ustabilizuje ta sytuacja.
5: Raz jest, raz nie jest. No i bardzo dobrze nauczyć ludzi. Niech trochę oszczędzają, bo ja oszczędzam, bo wiem, że duży jest pobór, pompy nie nadają wydajności, żeby to zrobić. Mnie to nie interesuje, że zakręcają wodę, bo jak jest woda, sobie wezmę wiaderko czy w coś i przetrzymuję to. I za 2 godziny puszczą, ja wodę mam, to sobie znów napełnię. Chyba ponadmiarnie piją wody, bo piją tyle, ile można napić się, nie? A żeby podlać jakieś ogródki czy coś, no to trzeba trochę wody lać.
6: Przecież ja wody nie zużyję więcej, jak potrzebuję, bo nie po co? Na to płacę, prawda? A wody nie ma, no. Przecież nie podlewam tych trawników, bo nie mam takiej potrzeby. A muszę cierpieć jak wszyscy. Dlaczego?
7: Jest ta woda, ale ona jest tak, jest jakiś czas i znowu potem przerwa i nie ma. Jest i nie ma, ale że my jesteśmy już na emeryturze, to my sobie upłynujemy. Jest, szybciutko kąpiemy się i już, no i tak. Czy łapiemy w coś i tyle. Ale gorzej mają ci, co idą do pracy. Mogą nie zdążyć się rano wykąpać, czy tam coś użyć tej wody, czy jak przyjdą z pracy, to słyszę, że takie problemy są.
3: Od dawna te problemy?
7: Od piątku, czy od soboty rana, jakoś tak.
4: Nie mówimy o całej gminie, bo najbardziej narażone są miejscowości na końcu sieci wodociągowej, albo te, które są wyżej położone w Drzewicy. Mówimy na przykład o największym problemie na najwyższych kondygnacjach bloków w 2 naszych spółdzielniach.
3: Burmistrz Janusz Reszelewski.
4: Stąd też zabezpieczamy wszystkim miejscowościom wodę. Mówimy o wodzie, która jest do celów socjalno-bytowych, niespożywczych. Jak również od wczoraj zaczęliśmy na zgłoszenie dostarczać wodę do tych gospodarstw, które mają sporo zwierząt i tam też potrzeby są większe, jeżeli chodzi o zużycie wody. Dlatego dowozimy to na wniosek rolników.
3: Wkrótce ma zostać uruchomiona także dodatkowa studnia.
4: Być może w ciągu najbliższych kilku, najpóźniej kilkunastu dni, włączymy już do sieci studnię numer 2 na ujęciu w Strzyżowie. Dzisiaj Strzyżów funkcjonuje na jednej studni głębinowej. Efektem pracy zapoczątkowanych parę miesięcy temu będzie włączenie lada dzień, dosłownie mam nadzieję, studni numer 2 w Strzyżowie, co zwiększy ilość wydobycia wody na ujęciu w Strzyżowie, które zapatruje zachodnią część gminy, a równocześnie proszę pamiętać, że Strzyżów, również i to się działo obecnie, może i dostarcza wodę dla części wschodniej, czyli Drzewicy i pozostałych miejscowości, bo mamy spięte w jeden system te sieci wodociągowe.
3: Samorząd planuje również wybudować dodatkową studnię głębinową w Drzewicy. Póki co Drzewiczanie z nadzieją spoglądają w niebo, bo opady deszczu znacznie szybciej mogą rozwiązać problemy z brakiem wody w ich gminie.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
3: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
4: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
3: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I na zakończenie pierwszej godziny naszego magazynu letniego, wakacyjnego magazynu, jeszcze jeden temat. Posługują przy ołtarzu podczas mszy świętych i nabożeństw, ale także czynnie włączają się w życie parafii. Ministranci i lektorzy. Czy młodzi chętnie dzisiaj wstępują do liturgicznej służby ołtarza i co im to daje? O to pytała naszych gości Justyna Malińska.

0: Czym jest liturgiczna służba ołtarza?
1: Liturgiczna służba ołtarza to ci chłopcy, których widzimy przy ołtarzu. Ksiądz Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza. Czyli ministranci, lektorzy, służba młodsza, służba starsza. Liturgii sobie nie wyobrażamy bez nich, bez ich udziału. Natomiast liturgiczna służba ołtarza jest tym ruchem formacyjnym, który pomaga nie tylko służyć ministrantom przy ołtarzu, ale także odpowiada za ich wraz z rodzicami, czy pomaga także rodzicom w formowaniu ich jako mężczyzn, jako chrześcijan, jako katolików.
0: Jak ważna jest liturgiczna służba ołtarza?
1: Bardzo ważna. W tym sensie, że sama liturgia wymaga konkretnych funkcji do wykonania. Ksiądz nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić, w związku z tym to tutaj jest pierwsze pole dla liturgicznej służby ołtarza. Potem jest pomoc także w przygotowaniu całej liturgii, w zadbaniu o to, żeby w ampułkach była woda, wino, czy żeby wszystko było na swoim miejscu. A później także poprzez swojego ducha moderowanie także i niesienie Ewangelii tym wszystkim swoim rówieśnikom, z którymi się spotykają w klasach, w szkołach, na placu zabaw.
0: Jak długo jesteście już ministrantem?
2: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
0: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
2: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
3: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
4: Ja już jestem ministrantem 3 lata.
0: Warto być ministrantem?
4: Warto.
0: Jak to wygląda z tymi ministrantami i lektorami? Czy faktycznie jest ich dużo?
5: Jest ich na pewno mniej niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Michał Bondyra, redaktor naczelny KNC.
0: Nie jest to tak, że może i ktoś chciałby być ministrantem czy lektorem, a jednak boi się, że jego koledzy będą go wyśmiewać.
5: To jest bardzo częste rzeczywiście, że grupa rówieśnicza, presja rówieśnicza powoduje, że chłopak boi się przyznać, że ma wartości chrześcijańskie, że jest katolikiem, że chodzi do kościoła, ale właśnie koła ministranckie powodują, że czuje się mocniejszy, bo w grupie człowiek jest mocniejszy, odważniejszy do wyznawania swoich zasad, swojej wiary, dekalogu.
0: Wy jesteście lektorami.
6: Tak.
0: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
6: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Przez różne czynniki, jak jesteś ministrantem, to jesteś zawsze bliżej Boga.
7: Bardzo lubię tą posługę, no bo tak jak kolega powiedział, jesteśmy bliżej Boga i możemy się integrować.
8: Bardzo lubię to robić, tak?
0: Czym zajmują się lektorzy?
6: Przygotowanie do mszy, czytaniami, intencji, czytaniem czasem.
7: Pomaganiem księdzu tak w zasadzie. To starsi zawsze nas uczą.
6: Tylko teorii się trzeba nauczyć, ale jest książeczka ministranta i ABC ministranta i uczysz się. Jest dobrze.
9: To jest ta pewna forma powołania. Pan Bóg też wybiera nas z różnych domów, z różnych środowisk. Nie zawsze jest tak, że rodzice są pobożni i się modlą, a my wychodzimy z tego środowiska jakby prosto do kościoła. Czasami jesteśmy wybijani lub przychodzimy przez przypadek lub przez ciekawość i Pan Bóg nas w tej służbie utwierdza.
10: Ta forma posługi daje mi to, że mogę być bardzo blisko Pana Boga, Pana Jezusa.
9: Spotykasz taką niechęć, czy nawet agresję nieraz się spotykasz wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci i szczególnie my starsi tutaj formujący się, wiemy po co przychodzimy. To nie jest alternatywa dla spędzania czasu, tylko to jest bardzo konkretna posługa, bardzo konkretna część naszego życia.
11: Przede wszystkim to jest wzrost duchowy. Ksiądz Rafał Wojciechowski. To jest rozwój wewnętrzny, doświadczenie modlitwy i pogłębienie tej relacji z Panem Bogiem. To jest pierwszy poziom, na który formacja w liturgicznej służbie ołtarza wpływa. Dalej będzie to też rozwój wszystkich dobrych cech, zalet, tego wszystkiego, co stanowi takie mocne strony młodego człowieka, rozwój odpowiednich wartości, ukształtowanie charakteru, no i też wychowanie w przyszłości dojrzałych mężów i ojców i daj Boże też dobrych i świętych kapłanów czy zakonników.
5: Dlaczego warto być ministrantem czy lektorem? Myślę przede wszystkim, że warto wyznawać wartości chrześcijańskie. Jeśli ci chłopcy nie zostaną później księżmi, to będą ojcami rodzin, a jeśli będą ojcami rodzin, to przeprowadzą te rodziny do kościoła. Razem z nimi będzie na pewno młodym kościołem, będzie żywym kościołem.
12: Wakacje z Radiem Plus Radom.
13: To wszystko w pierwszej części naszego wakacyjnego magazynu reporterów, a za chwilę, dokładnie za 6 minut, punktualnie o 5 po południu, najświeższe wiadomości.

0: reklama.
1: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
7: Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów. Od tego zaczniemy. Były lekarz ze Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w tle oskarżenia o śmierć pacjentów. Powiemy też o kontuzji i przegranej Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów z Orlej Perci. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników TOPR. O szczegółach Łukasz Bobek.
8: 5 osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do TOPR-u zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. W pierwszej turze zabrał 3 osoby i zwiózł do Zakopanego.
7: TOPR-owcy apelują do wędrowców, by analizowali prognozy pogody. O tym, że dzisiaj w górach będzie burza, było wiadomo od rana. Zeznaje już od 8 godzin, a przesłuchanie może potrwać jeszcze kilka kolejnych. Lekarz sygnalista z warszawskiego Szpitala Południowego odpowiada na pytania śledczych. To drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Śledczy sprawdzają m.in. doniesienia o błędach medycznych oraz możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiemy o przesłuchaniu i dlaczego trwa tak długo?
9: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
10: Informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
9: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są 2 śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
7: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tylko do 11 rano polscy przewoźnicy odwołali ponad 130 pociągów. Wszystko z powodu ekstremalnych upałów. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej. A sytuację na torach w Lubuskiem śledzi Konrad Baranowski.
0: W Lubuskiem poniedziałek, choć już nie tak upalny, to skutki wysokich temperatur nadal mieszkańcy odczuwają. Z rana zaskoczyły pasażerów pociągów, bo kursy zostały odwołane. TLK Krajna do Gdyni, Intercity Strzelecki i Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Nie odjechały także składy Polregio na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż oraz w kierunku Zielonej Góry. Takie utrudnienia na pewno także jutro. Trwają naprawy. Niewykorzystane bilety można zwrócić do końca czerwca. Zaglądajcie na strony przewoźników.
7: O czym informował Konrad Baranowski.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Na koniec jeszcze sport i kontuzja Mai Chwalińskiej. Gdyby nie uraz, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje dla nas porażkę Mai na kortach w Londynie. Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chają Sawang Khe i odpadła z turnieju.
11: Do tego feralnego upadku na kort, no Maja, no miała ten mecz całkowicie pod kontrolą, no po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego, no uniemożliwił jej no spełnienie marzeń pewnie.
7: Mówi dziennikarz sportowy Michał Chojecki i dodaje, że Maja walczyła, by dograć ten mecz do końca.
11: Widać było, że z upływem czasu, z gema na gem, ta kontuzja sprawia coraz większe problemy i Maja, która opiera swój tenis na takim wybieganiu świetnym, poruszaniu się po korcie, no praktycznie straciła swój, no jeden z największych atutów.
7: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz. Na korty w Londynie wybiegną dziś jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch.
12: Chmurność się zrobiła, ale nic nie pada, chociaż synoptycy na noc zapowiadają jakieś przelotne deszcze. Poczekamy, zobaczymy. Temperatura wysoka. Tyle mogę powiedzieć, a szczegółowo to określić jako 36 stopni w tej chwili na termometrze. Jutro ma być dwie kreski mniej. Na chłód czekamy do weekendu, bo w weekend temperatura spadnie do około 20. A jak przykro było patrzeć na to, co się stało z Mają i z jej kontuzją, ale ja wierzę, że jeszcze kiedyś będzie dobrze. Cóż, z kontuzją się nie wygra, nieraz tak bywa. Trzymamy kciuki za pozostałych Polaków, jeszcze dzisiaj dwie panie, jeden pan już wygrał. No i będziemy patrzeć, jak to wszystko będzie wyglądać na Wimbledonie. No a mecze? Mecze też już teraz są takie fajne, bo kto wygra, ten przechodzi dalej. Dzisiaj Japonia z Brazylią między innymi. Wojtek Sajek, dzień dobry, za chwilę zaczynamy drugą część magazynu.

0: Za chwilę zaczynamy nasz magazyn coraz bliżej mieszkań, które powstaną w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Żarnowie. Jak informuje burmistrz Krzysztof Nawrocki, inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę bloku.
1: Inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana przy ulicy Wiatrakowej w Żarnowie. Jest to najwyżej położony punkt naszego miasteczka. 30 mieszkań o różnym standardzie. Mieszkań dwu-trzypokojowych z aneksem kuchennym, łazienką w super nowoczesnym, bardzo oryginalnym budynku. Będzie taką naszą wizytówką.
0: Ale nie tylko w Żarnowie, również chociażby w Opocznie czy w Końskich. Szczegóły za moment. Marcin Prejs. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Trochę.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Coraz bliżej tych mieszkań, bo w sumie aż 80 powstanie na wynajem w Końskich w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Podobne inwestycje planowane są także w Opocznie i Żarnowie. A kiedy klucze do tych mieszkań odbiorą pierwsi lokatorzy? Marcin Prejs tym tematem się zainteresował, no to posłuchajmy.
2: Najbardziej zaawansowana inwestycja związana z budową mieszkań na wynajem jest w Końskich. Tu przy ulicy Armii Krajowej w trzech blokach mieszkańcom przekazanych zostanie 80 lokali. Właśnie przeprowadzona została na nie rekrutacja uzupełniająca, informuje burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.
3: Przeprowadziliśmy drugi nabór uzupełniający na mieszkania w ramach SIM SMS. Łącznie do gminy wpłynęły wtedy 32 wnioski, ale część bezpośrednio do siedziby spółki, do Jędrzejowa i jak dostałem w raporcie, to było 59 wniosków. One zostały już poddane ocenie i została sporządzona lista uzupełniająca, czyli wszystkie mieszkania mają swoje przydziały i jest sformułowana lista rezerwowa.
2: Jak dodaje burmistrz, podpisywane są także umowy z najemcami.
3: Trwają rozmowy między przedstawicielami spółki SIM SMS, a osobami z listy zaproszonymi na indywidualne rozmowy, tak żeby doprowadzić do podpisania możliwie najszybciej umów. Sądzę, że to rozstrzygnięcie, które zostało nam przedstawione, a więc to, że mamy tą listę podstawową i bardzo szeroką listę rezerwową, gwarantuje, że wszystkie mieszkania zostaną objęte.
2: Pierwsze klucze do mieszkań konetczanie odbiorą na przełomie października i listopada. Dłużej na mieszkania budowane w ramach SIM będą musieli poczekać mieszkańcy Żarnowa. Tu inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Pierwsza łopata pod inwestycję ma zostać wbita na jesieni, informuje burmistrz Żarnowa Krzysztof Nawrocki.
4: Efektem tego naszego działania będzie wybudowanie 30 mieszkań o różnym standardzie. Mieszkań dwu-trzypokojowych z aneksem kuchennym, łazienką, ale również z całą infrastrukturą wokół tegoż bloku. Inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana przy ulicy Wiatrakowej w Żarnowie. Jest to najwyżej położony punkt naszego miasteczka. Gmina posiada tam dosyć obszerne zasoby, bardzo atrakcyjne działki z dobrym potencjalnym dojazdem. 30 mieszkań w super nowoczesnym

0: elegancznym, bardzo oryginalnym budynku. Będzie taką naszą wizytówką.
1: Z kolei w Opocznie mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej mają powstać w okolicach ulicy Partyzantów. Tu przetarg na wykonanie inwestycji ma być ogłoszony na początku przyszłego roku, wyjaśnia Monika Wojciechowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Opoczyńskiego Urzędu.
2: Będą przygotowywane kryteria naboru do budynku, który powstanie w ramach SIM. Oczywiście będzie wykonywany projekt, będą ogłoszone przetargi. Dodatkowym źródłem finansowania będzie to partycypacja przyszłych najemców, czyli ta partycypacja wynosi od 10 do 30% wartości. Natomiast takim najbardziej bezpieczną wartością jest to 20%, bo muszę tutaj zaznaczyć, że im mniejsza będzie partycypacja, tym będzie wyższy czynsz.
1: Warto zaznaczyć, że z czasem mieszkania SIM mogą przejść również na własność lokatorów. Podobne inwestycje w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej planowane są także w Stąporkowie i Poświętnem.
3: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w szpitalu południowym w prokuraturze.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl. Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
1: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
0: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
5: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. O tym, jak żyje się w tropikach i czy zmiany klimatyczne wpływają też na te rejony świata. O to swojego gościa pytała dziś Agnieszka Moskaluk.
2: Dzisiaj w magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest Zdzich Rabenda, podróżnik. Dzień dobry, Zdzichu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Plus.
2: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tropikach, dlatego że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików i w tym dniu wcale nie chodzi o te wysokie temperatury, które dopadły także Polskę, ale tropiki to jest 40% powierzchni Ziemi, a jednocześnie 80% światowej bioróżnorodności. Tropiki to jest taki świat, który ty wybrałeś. Urodziłeś się w Tychach, w Polsce, a od paru lat właśnie tropiki kanaryjskie są twoim miejscem na Ziemi.
3: Zgadza się, klimat subtropikalny zdecydowanie jest mi bliski. Znacznie bardziej jestem w klimacie ciepłolubnym niż zimno, natomiast jak sama zauważyłaś, w tej chwili się to zmienia. Nasz klimat wywraca się do góry nogami, ale świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty. Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi, bo jest to klimat, który do życia dla człowieka nie zawsze też jest prosty, wbrew pozorom.
2: Nie jest prosty, ale jest z całą pewnością ważny ze względu na tę bioróżnorodność i sprzyjający jest dla całego ekosystemu planety. Lata mijają, a te tropiki też się zmieniają. Zmieniają się niestety przez nas, przez naszą ingerencję, problemy klimatyczne. Jak ty na to patrzysz? Bo ty w swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich mieszkasz już od paru ładnych lat, ale też pojeździłeś sobie po świecie.
3: Wiesz, to przede wszystkim jest dość ciężko patrzeć na zmiany, które postępują na własnych oczach. Miałem okazję, przyjemność mieszkać na Islandii przez pewien okres życia. Pracowałem na lodowcach jako przewodnik i tam obserwowałem, jak z tygodnia na tydzień dosłownie lodowiec, na którym pracowałem, topnieje. W tej chwili już jest 1,5 kilometra dalej niż to, co w 2018 roku. I podobnie jest z miejscem, w którym żyję w tej chwili. Klimat Wysp Kanaryjskich zmienia się bardzo szybko i powiem o tym na kilku przykładach. Mamy na przykład takie zjawisko jak kalima, czyli taki gorący wiatr subsaharyjski. Czasami o nim w Polsce słyszymy, najczęściej zimą, kiedy mówimy, że nagle zawiało ciepłem i nagle żółty śnieg pada z tymi drobinkami piasku. Niegdyś kalima była zjawiskiem stosunkowo rzadkim i raczej występującym latem. Raz, może dwa razy do roku. W zeszłym roku tych kalim było kilkanaście. W tym roku też właśnie chyba dzisiaj idzie kolejne pasmo. Z drugiej strony mamy za sobą najbardziej mokrą zimę od ponad dekady i tym zjawiskom towarzyszy z kolei niż atmosferyczny, o którym w Hiszpanii mówią Dana, czyli depresja niskiego ciśnienia na dużej wysokości. W Polsce nazywamy to niżem genueńskim, jako że do nas najczęściej przyciąga znad Genui i generuje wtedy te gigantyczne ilości katastrofalnych często w skutkach opadów. Te burze zwykle dostają imiona i znowu takie zjawisko jak Dana powinno się pojawiać raz w roku, może dwa. Mieliśmy 19 różnych imion nadanych w trakcie tego sezonu. Temperatury oceanu, które wpływają najbardziej na tak zwane globalne południe, ale nie tylko, bo tak naprawdę na większość populacji świata. Jesteśmy całkowicie uzależnieni, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak funkcjonują oceany. Oceany są naszym światowym klimatyzatorem. W tej chwili nadciąga cykliczne zjawisko El Niño, prawdopodobnie najpotężniejsze we współczesnej naszej historii. Podam znowu garść liczb. W basenie Morza Śródziemnego temperatura w tej chwili, tu i teraz, jest wyższa o 8 stopni Celsjusza względem średniej. W Pacyfiku, w Atlantyku, zależy od miejsca, to jest od 2 do 3 stopni. Czasami prognozy są, że w tym roku to może być nawet 5 stopni więcej w niektórych miejscach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to sprawia, że na całym świecie klimat się zmienia, zarówno w tropikach, jak i tutaj, bo my jesteśmy systemem naczyń powiązanych i właśnie te tropikalne upały, których doświadczamy od kilku dni. Wczoraj zanotowaliśmy najgorętszy dzień w historii naszego kraju. Kiedy wyjeżdżałem z wyspy La Palma niespełna tydzień temu, ja chodziłem wieczorami w długim rękawie. Padał deszcz, co się nie zdarza o tej porze roku, a w tej chwili temperatura w nocy 14-15 stopni, w dzień 23 stopnie. Także temperatura całkiem miła do życia i paradoksalnie ludzie wyjeżdżali zawsze z Wysp Kanaryjskich latem, ponieważ ten klimat był tam trudny do zniesienia i przylatywali zimą, a w tej chwili nagle w Polsce, w Niemczech, we Francji mamy takie temperatury, że warto uciec na Kanary latem, a z kolei zimy tam stają się coraz bardziej wymagające i możemy spodziewać się nieprzewidywalności, bo to nie tylko mówimy o tych zmianach temperaturowych, takich punktowych. To są katastrofy klimatyczne, to są powodzie, to są susze, zjawiska, które są bardzo dynamiczne, no bo przecież ilość wody w przyrodzie jest stała, tylko ta woda po prostu zmienia swoje miejsce i położenie. Obserwowanie tego na własnej skórze daje do myślenia i zupełnie szczerze, ja już od kilku lat żyję w taki sposób, aby być przygotowanym na różne okoliczności.
2: A rozmawialiśmy na ten temat ze Zdzichem Rabentą. Bardzo pięknie ci dziękuję.
3: Również dziękuję bardzo.
1: A z naszym gościem rozmawiała Agnieszka Muskaluk. No trochę porad dostaliśmy. No i okazuje się, że u nas jest tropikalna temperatura w tej chwili. Ale będzie chłodniej. Za tydzień. Weekend już będzie przyzwoity.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Za kilka chwil na zakończenie magazynu będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. 20 minut pozostało do godziny 18. Backstreet Boys, pamiętacie tych panów? No, pani na pewno pamiętają. Idzie w

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem, wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
3: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
1: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

To oczywiście Meat Love, Radio Plus Radom, a jeszcze Krzysztof Krawczyk. Może nie całej piosenki nie usłyszymy, ale na pewno duży fragment przed wiadomościami, bo te zbliżają się powoli już o godzinie 18, czyli za 3 minuty będą. Tak jak powiedziałem, pan Krzysztof jeszcze chciałby zaproponować, żeby zatańczyć ostatni raz.

0: jeden 25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Wygrywaj przez całe lato

0: karty. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Po reklamie.
2: Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. IMGW ostrzega. Utrudnienia na S7 i S17. Za chwilę informacje dla kierowców. Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska po kontuzji w Londynie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po upałach burze IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw. Służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami, słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
2: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie może być na południu, w centrum i na zachodzie kraju aż do wieczora. Teraz Mazowsze i poważne utrudnienia na S7 z Warszawy do Radomia. Trasa przed Białobrzegami była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Bartłomiej Ważny.
4: Truchła Trzody Chlewnej wypadły na jeden z pasów. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Zablokowany został jeden pas w kierunku Radomia. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Jak informują służby, utrudnienia trwały około 2 godzin. Truchła, które wypadły na jezdnię, zostały ponownie załadowane na naczepę ciężarówki. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
2: Trwa teraz rozładowywanie korka przed Białobrzegami. Problemy też na S17 z Lublina do Warszawy. Za Puławami pękła jezdnia i trzeba jechać objazdem aż do Ryk. 5-letni chłopiec ze złamaną nogą został znaleziony w nocy na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, mówi rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
5: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz 2 dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
2: 5-latek miał operację. Jego matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka odpadła dzisiaj z Wimbledonu po pierwszej rundzie. Wszystko z powodu kontuzji. Doznała urazu kostki i zmagała się ze skurczami. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej, powiedziała Chwalińska. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Kraus.

0: Trochę chmur się pojawiło. Czy z tego coś będzie? Mówię o deszczu. No, synoptycy ostrzegają, że mogą jakieś deszcze, nawet burze pojawić się. A temperatura? Temperatura cały czas wysoka, mimo że słońca nie widać. 36 stopni teraz sprawdzam na termometrze. W nocy będzie 16, jutro 35 i później temperatura zacznie powoli spadać. No właśnie, Maja, trzymaj się ciepło, będzie dobrze. Tyle możemy powiedzieć i dziękować Ci cały czas będziemy za to, co zrobiłaś w Paryżu. Nie udało się, ale będzie dalej. Wspaniałe granie, wierzę w to. 3 minuty po godzinie 18.
1: Popołudnie Plus. Na program zapraszam.

Tak to jest, kiedy pani Edyta śpiewa, że nie była Ewą, no bo była panią Edytą, no dobrze. Tak a propos imion, dzisiaj bardzo popularne imiona. Myślę, że niech ktoś podniesie rękę, kto nie zna nikogo o imieniu Piotr lub Paweł. Piotra i Pawła dzisiaj mamy znajomych, mamy bliskich, mamy dalszych, no to pamiętajmy o nich dzisiaj od samego rana, oni świętują. Beata jeszcze świętuje razem z Piotrem i Pawłem, żeby to trochę tak urozmaicić, a także Emma, Benedykta, Kasia, Maria, oni też mają imieniny. Wszystkiego dobrego. Dziś mamy w kalendarzu 29 dzień czerwca, poniedziałek. No i jakby nie było, to jest dzień, kiedy oficjalnie możemy powiedzieć, wakacje już trwają, się rozpoczęły. Świadectwa powędrowały do uczniów oczywiście w piątek. No i weekend już był taki wakacyjny. Zapraszam na

0: każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko.

0: z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

pamiętam kiedyś taką dyskusję między dziennikarzami, których piosenek jest więcej, tych o lecie czy tych o zimie. Te o zimie mają swój klimat, może dlatego jakoś częściej kojarzymy, ale o lecie mnóstwo jest i to jest jedna z nich. I właśnie tego lata oczywiście nie zabraknie przebojów z nutą nostalgii w klimacie letnim, bo takowe się będą pojawiać. A propos lata, a propos klimatów, no to będę miał dla was w te wakacje niespodzianki, różne gadżety, letnie gadżety w tym tygodniu, one już będą dla was rozdawane. W tej godzinie jeszcze będzie taka okazja, żeby do mnie zadzwonić. Książka też będzie. No to ta książka jeszcze będzie nawiązywać trochę do tego, co obchodziliśmy w zeszłym tygodniu, czyli do wydarzeń czerwcowych, ale szczegóły to dopiero po 19. Szadę w Radiu Plus Radom, 27 minut po 18 na zegarze.

Taka muzyka. Tylko w Radiu Plus Radom, czyli przeboje z złotą nostalgii. Toni Braxton. Za chwilę coś po polsku będzie, ale teraz no właśnie mam propozycję, żeby ktoś do mnie szybko zadzwonił. Zestaw gadżetów, takie gadżety na wakacje, czyli dmuchana piłka, takie koło do rzucania i do zabawy na podwórku. Kosmetyczka, która się przyda na różne rzeczy w wakacje, gdzieś tam wyjeżdżając. To wszystko w naszej pięknej torebce z logo Radia Plus dla kogoś, kto teraz do mnie zadzwonił. 48 360 83 37.

Teraz już takie czasy, że nie ma nawet filmów dozwolonych do lat 18 w kinach. Zmieniło się to. Ja pamiętam, jeszcze dawno temu były. No i człowiek kombinował jak tylko mógł. Dobrze, nie kombinowała Marta, która szybko zadzwoniła i ten zestaw gadżetów dla niej powiedziała, że dla dzieciaków się przyda. I to jest najważniejsze i to jest dobre podejście. I to jest właśnie to, co możecie robić, słuchając radia od czasu do czasu do mnie zadzwonić. W kolejnej godzinie książki będę miał, nie jedną, ale dwie, trzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to dopiero po godzinie 19 wszystko powiem. Natomiast za chwilę powiem o nietypowych świętach, które dzisiaj 29 czerwca wypadają. Dziś już mówiliśmy, że jest Dzień Tropików, ale to nie jedyny oryginalny dzień.

0: Reklama.
1: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
6: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
5: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
7: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, Plac Jagielloński 5.
0: Po reklamie.

No, ta dobra piosenka, żeby o tym dniu powiedzieć, bo coś z wodą na pewno jest związany ten dzień. Oczywiście Dzień Rybaka dzisiaj, czyli Święto Ludzi Morza, Jezior. Ten dzień związany jest oczywiście ze wspomnieniem świętego Piotra i Pawła, patronów rybaków. Odbywają się różne obchody, różne festyny, różne agapy, różne koncerty. Święto obchodzone jest dawno, dawno temu, już w PRL-u było obchodzone. Cały czas jest kultywowane. Łączy się oczywiście z religijną tradycją świętego Piotra, docenieniem zawodu rybaka, jednego z najstarszych zajęć ludzkości, bo święty Piotr był rybakiem w Galilei. Zanim dołączył do Jezusa, łowił ryby na jeziorze Genezaret. Później został oczywiście tym najważniejszym apostołem. No i wspominamy go jako tego, który wcześniej łowił ryby, a później łowił ludzi. I to jest właśnie wspomnienie dzisiaj świętego Piotra, świętego Pawła. I dzisiaj rybacy świętują. Wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy znacie jakichś rybaków. Ja nad morzem, jak jestem, to tak, ale tutaj u nas troszkę trudno byłoby chyba znaleźć.

Nie od razu lepiej nam się na ciele zrobiło i na duszy, kiedy słyszymy, że padał śnieg i było chłodno i było zimno, było mroźno i tak dalej. No i prawie do nieba go wzięła. No, czy się to dobrze skończyło? Nie wiemy, bo się urywa tutaj piosenka Piaska. Niech tak będzie. No to dobrze, no to my wracamy do tych wakacyjnych jednak przebojów. Boney M kiedyś nagrało taką właśnie wakacyjną piosenkę i ona jeszcze pojawi się przed wiadomościami. Te dokładnie za 2,5 minuty o 19:00.

0: Radio Plus Radom.
1: Dwie osoby zmarły w czasie wyścigu kolarskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze Papieża. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski przez prawie 10 godzin zeznawał przed prokuratorem po tym, jak w mediach formułował zarzuty dotyczące błędów lekarskich i śmierci pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tragiczny finał maratonu kolarskiego pod Warszawą. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w Markach. Zmarli w czasie wyścigu Poland Bike Marathon, który odbył się przy prawie 40 stopniach w cieniu.
2: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
3: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
4: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
2: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 20 miliardów złotych na okręty podwodne dla polskiej marynarki. Dziś w Gdyni podpisano kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab.
5: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła 3 okręty. Pierwszy ma zostać dostarczony za 5 lat. Do tego czasu Polska wypożyczy od Szwecji używaną jednostkę. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. W czerwcu ubiegłego roku Dariusz B. i Rafał M. nielegalnie legitymowali ludzi na granicy. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
6: 4 czerwca wspólnie i w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem.
1: Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze. To wspieranie misji Ojca Świętego, głoszenia Ewangelii, promowania integralnego rozwoju człowieka, a także edukacji, pokoju i braterstwa między narodami.
7: To dobrowolny fundusz solidarności globalnego kościoła, a pozyskane środki idą na szczytne cele, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła Krzywiania wiary.
8: To pomoc humanitarna. Środki trafiają bezpośrednio do tych miejsc kryzysowych. Pomoc uchodźcom, budowa szpitali, ośrodków edukacyjnych w Afryce, w Azji. To te utrzymanie struktur, które nie mają dochodu, czyli te dykasterie, biblioteka, dyplomacja, które służą całemu światu, ale same w sobie nie zarabiają, dlatego potrzebują tego utrzymania.
7: Rocznie w ramach zbiórki na Święto Pietrze udaje się pozyskać około 50 milionów euro. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Justyny Bieniek. Jutro o 6.00.

Oficjalnie oczywiście Freddie Mercury w Radio Plus Radio. A propos wielkich artystów, wielkich, wspaniałych głosów, no to mam taką rocznicę dzisiaj, 29 czerwca. To był rok 1985. David Bowie i Mick Jagger nagrali własną wersję przeboju Dancing in the Street na potrzeby koncertu Live Aid. Single z ich wykonaniem dotarł do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście. Pierwotnie, i to jest ciekawostka, Bowie i Jagger planowali wykonać piosenkę jednocześnie na dwóch kontynentach. Bowie na stadionie Wembley, Jagger na stadionie Kennedy'ego w Ameryce, lecz opóźnienie dźwięku nadawanego przez satelitę uniemożliwiło cały pomysł. A pięknie by to zabrzmiało, szkoda. Dzisiaj już się trochę czasy techniczne zmieniły i myślę, żeby mi się udało.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
4: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat?

0: aplikacji i na lotto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Po reklamie.

Przyszło lato, zaczęły się wakacje, różne ośrodki kultury proponują właśnie takie wakacyjne rzeczy. Strefa komfortu, tym razem 2026, bo ta strefa akurat po raz kolejny jest organizowana. Co będzie? Kino pod gwiazdami, muzyka, spotkania ze sztuką, czyli wraca wakacyjna strefa komfortu przez 2 miesiące. Ona będzie w Mazowieckim Centrum Sztuki i Współczesnej Elektrownia i zaprasza elektrownia do udziału w licznych wydarzeniach. Motywem tegorocznej oferty jest podróż, czyli kino plenerowe będzie przenosić nas w odległe zakątki geograficzne. Koncerty również będą nas przenosić w różne miejsca wspaniałe. To wszystko związane będzie z podróżowaniem, a start już 1 lipca, czyli pojutrze. Pokaz filmu Ścieżki Życia w ramach kina plenerowego. No i koncert 3 lipca, grupa Bled zagra do filmu Metropolis. Więcej szczegółów na stronie internetowej. No to można skorzystać. Taka propozycja wakacyjna, nie jedyna zresztą. O innych będziemy wam przypominać i będziemy was również zapraszać. Na książki też zapraszam was. Wakacyjne książki, czyli takie, które będzie można sobie zabrać i gdzieś tam w wolnym czasie wakacje poczytać. Co dziś przygotowałem, za chwilę powiem.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: W zeszłym tygodniu rozdawałem książki. Jeszcze kilka zostało, to później muszę je to wszystko poukładać, jakoś zobaczyć, odłożyć. Dla tych, którzy wygrali, jeszcze takie książki będę miał, ale w tym tygodniu chciałbym dać wam książkę też związaną z czerwcem 76, tylko że z taką jedną konkretną postacią. Autorami tej książki są Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski i Jerzy Kutkowski. Byłem z tymi ludźmi. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza. Codziennie dwie takie książki chciałbym wam dać, jeżeli będziecie zainteresowani. No to teraz posłuchajmy jednego ze współautorów tej książki, Arkadiusza Kutkowskiego, który tak o księdzu Kotlarzu powiedział nam.
2: Ksiądz Roman Kotlarz był jednym z autorów polskiej wolności. Wolności, z którą ci wszyscy młodzi ludzie, zresztą nie tylko ci młodzi ludzie, z której wszyscy w tej chwili korzystamy. Ja myślę, że ksiądz Roman Kotlarz nieprzypadkowo uważany jest za ikonę, za twarz wydarzeń czerwca 76 roku. Może przypomnę, że ksiądz Roman Kotlarz był uczestnikiem tych wydarzeń. On kolumnę demonstrujących robotników spotkał w okolicach kościoła Świętej Trójcy. Pobłogosławił ich ze schodów tego kościoła i później przemaszerował z nimi kilkaset metrów. Z tym, że moim zdaniem znacznie ważniejsze było to, co zrobił ksiądz Kotlarz już później, czyli po powrocie do swojej parafii w podradomskim Pelagowie, kiedy w kilku bardzo emocjonalnych kazaniach upomniał się po prostu o osoby represjonowane, a więc o tych ludzi, którzy wtedy w tak zwanych pokazach procesowych byli skazywani na kary pozbawienia wolności sięgające nawet 10 lat, którzy byli wyrzucani z pracy, no i którzy przede wszystkim byli bici na tak zwanych ścieżkach zdrowia. No niestety księdzu Romanowi Kotlarzowi przyszło zapłacić bardzo wysoką cenę za ten akt wielkiej odwagi cywilnej. Ja tutaj powiedziałem tym młodym ludziom, że jego postawa była czymś wyjątkowym wtedy, po czerwcu 76 roku, bo na podobne słowa prawdy tak naprawdę nikogo wtedy w Polsce, w tej przestrzeni publicznej, w polskiej przestrzeni publicznej nie było stać. Łącznie z wysokimi dostojnikami kościelnymi. Na podobne słowa prawdy zdobyli się dopiero 3 miesiące później członkowie Komitetu Obrony Robotników. No z tym, że niestety za te kilka słów prawdy, no przyszło mu zapłacić rzeczywiście bardzo wysoką cenę, bo przypomnę, że właśnie w tym czasie pod plebanie w Pelagowie zaczynają podjeżdżać tajemnicze samochody z tajemniczymi osobnikami w środku, którzy wchodzą do wnętrza tej plebanii i biją, czy wręcz torturują księdza. No i później mamy 15 sierpnia, ksiądz odprawia swoją ostatnią mszę świętą w jej trakcie ze słowami Matko ratuj, osuwa się na ziemię i traci przytomność. Nazajutrz zostaje odwieziony do szpitala w Krychnowicach i tam 2 dni później, czyli 18 sierpnia 76 roku, umiera.
1: Tyle Arkadiusz Kutkowski z IPN-u. Współautor książki Byłem z tymi ludźmi. Jeżeli was interesuje ta książka, dwie mam dla was dzisiaj, jutro kolejne dwie i tak dalej w tym tygodniu będzie. No i będę przypominał postać księdza Kotlarza, różne osoby o nim będą mówić. Mój numer 48 360 83 37.

No i jedna książka już powędrowała do naszej słuchaczki. Drugą chciałem komuś dać, ale się ktoś rozłączył i nie zdążyłem spisać danych. Jeżeli jeszcze zaraz zadzwoni, to oczywiście dla niego ta książka. Ale jeżeli ktoś inny zadzwoni, też jeszcze mam dodatkową. Mój numer 48 360 83 37. W tym tygodniu książki o księdzu Kotlarzu. Przypomnę, niedługo będzie kolejna. Równo 50. rocznica, kiedy zmarł 18 sierpnia. Dwa miesiące po proteście robotniczym w Radomiu. Mój numer 48 360 83 37.

Wszystko już jasne. Ireneusz i Renata. Ci Państwo otrzymali ode mnie tę książkę i mogą już przyjechać i odebrać ją w Radiu Plus Radom. Kolejny zestaw książek już jutro w popołudniowym programie. No to teraz idziemy malować ten świat na żółto i na niebiesko. Szwedzi, jak będą grali, to też mogą zaśpiewać tę piosenkę. To są też ich barwy.

Stars i Simply Red w Radio Plus Radom. Na zegarze już 3 minuty pozostały do godziny 20. To znaczy, że Popołudnie Plus dobiega końca. Dzięki za dzisiejsze pierwsze takie wakacyjne spotkanie. Kolejne już jutro i tak będzie przez najbliższe 2 miesiące. Wojtek Sałek, kłaniam się. Dobrego wieczoru życzę. A za chwilę Marek Sierocki się pojawi, bo w wakacje codziennie zapraszamy od poniedziałku do piątku po 20:00 właśnie na letnie przeboje przygotowane przez Marka Sierockiego. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapicio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicie, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: reklamy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
0: Po reklamie.

0: Ksierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay of Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Live Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic nowym utworem Is It a Dream zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół, ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

Kalimba de Luna, a przed nami P-Lion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki italo-disco w przeboju Happy Children. Potem nadal klimaty italo-disco Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Jarek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch. Teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato.

Macieja kota, fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy, on słodko mruczy wprost do ucha,